Radio Super FM. Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Radio Super FM. Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski, wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Służby przyszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać się w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północnego Dolnego Śląska. Dziś tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. No ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
3: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
1: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
3: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
1: Na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje. W przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Sfirydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, no ale po prostu się opłaca.
4: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
1: Przypomina Donald Tusk. Na koniec zaglądamy na mundial. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps nie poprowadzi drużyny w piątkowym ostatnim meczu grupowym na mundialu przeciwko Norwegii. Francuska federacja poinformowała, że powróci do ojczyzny na pogrzeb matki. A jeśli chodzi o bieżące mecze, Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu rozegranym w Toronto. We wcześniejszym spotkaniu grupy L Anglia zremisowała z Ganą 0-0. Panama straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Z kolei w grupie K Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0.
2: Super FM. Pogoda.
5: Wczoraj było do 26, a dzisiaj nawet 29. To taki przedsmak przed weekendem. Aktualnie 16 w okolicy Placu Rodła. Tyle samo na Kościuszki czy Szerockiego. Wiatr słaby, a ciśnienie po południu zacznie spadać. Biometr ma będzie taki zmienny, z niekorzystnego w taki na plus.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
5: A i to są plusy, bo to już środa, to już połowa tygodnia za nami. Do końca roku szkolnego zostały raptem to ile to? 2 dni. Jak nie macie co robić z dziećmi, jak szwędają się wam po domu, jak marudzą nawet, o, to niech idą do szkoły, nie marudzą. Niech idą i niech czerpią wiedzę. Dajcie szansę wykazać się nauczycielom, bo zostały im tylko 2 dni do odpoczynku. Niech nie mają łatwo na koniec roku. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, to Super FM, a to będzie program nieco inny jak zwykle, bo już niedługo przeniesiemy się do Bartka Czytowicza, który jest nieopodal bulwaru Piastowskiego. Co tam robi, czy przemierza bezkres dna Odry, o tym już za chwilę. Zostańcie razem z nami.
0: Dzień dobry, to Super FM.

No i niezależnie od tego, czy już wstaliście, czy jeszcze leżycie w łóżku i machacie sobie girką na przywitanie nowego dnia, to na zegarach jest 6:11, no i czasu nie oszukasz. A to jest program Dzień Dobry, tu Super FM. Przeglądam dla was sieć internetową, byście nie odrywali się od tych porannych rytuałów. No jak się okazuje, powiatowy inspektor sanitarny w Stargardzie zbadał wodę na kąpielisku w Zieleniewie. To popularny morzyczyn jest. No i teraz daje się do kąpieli. Także tutaj owacje na stojąco, jest dobrze. Czyli w najbliższy weekend można spodziewać się tłumów na plażach. Jeszcze więcej homo sapiens w wodzie, bo w sobotę do 34, a w niedzielę to stan podgorączkowy. Ha, ba, nawet gorączka, bo w powietrzu 37, a odczuwalna 39. Po co jechać na Majorkę, jak Majorka przyjechała do nas?

No i tak śpiewa o poranku Madonna. 6.17, właściwie już 6.18. I może właśnie o tej porze smarujecie sobie kanapkę masłem, może do twaroszku dodajecie szczypioru, a woda już zagotowała się na kawę albo herbatę. Niezależnie od tego, co robicie, Super FM jest zawsze z wami. Mam dobrą informację dla wszystkich, którzy w nadchodzący gorący weekend zostają w mieście, bo szczeciński zakład wodociągów i kanalizacji przychodzi z odsieczą.

0: No i proszę, mniej niż zero i Ladybug. No i takiego chłodzenia na termometrach to za chwilę będziemy sobie życzyć. Sezon kąpielowy dopiero co się rozpoczyna. No jak czytam na naszej stronie super.fm, to kolejny weekend, ten miniony, który był z interwencjami policji nad Głębokim. No i były mandaty za picie alkoholu, za zakłócanie porządku, śmiecenie, wulgaryzmy. No co to się dzieje na tych kąpieliskach, ja nie wiem. Sodoma i Gomora, albo Gomora i Sodoma, o tak jak to woli. Strach pomyśleć, co będzie pod koniec sezonu. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody.
1: Super FM. Pogoda.
0: No i proszę, jak szybko. Chcieliśmy lato, to i mamy lato. I to nie tylko w kalendarzu, ale także na słupkach rtęci. Aktualnie dobra 16 w pobliżu Ronda Hakena czy Łanów Podolskich w Zdrojach. Nieco chłodniej jest przy Nabrzeżu Wieleckim, tam 15, ale maksymalnie dzisiaj do 29. I to jest piękne. I dużo słońca, i dużo witaminy D. Łapmy ją na wakacje.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
0: No tak, a jak już złapiecie tę witaminę D, to pamiętajcie, to czekajcie, coś tutaj dla was mam takiego specjalnego. No to są proste rzeczy, to z witaminami, zwłaszcza z D od słońca, to się nie można rozstawać, tym bardziej przy takiej pogodzie. A tego słońca będzie mnóstwo aż do przyszłego tygodnia, choć każdy będzie marzył o kąpieli w wodzie. A nad wodą, konkretnie przy moście Długim, jest Bartek Czatowicz, z którym połączymy się już za chwilę w programie. Dzień dobry, tu Super FM. Tomek Janicki, cześć, witajcie.
2: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No i proszę, 22 minuty zostały do godziny 7 i czas na pierwszy poranny raport ze szczecińskich dróg. Na tych drogach wczoraj było niebezpiecznie pod Goleniowem. Była kolizja z udziałem motocykla na drodze ekspresowej S6 w pobliżu miejscowości Żółwia Błoć. Oby dzisiaj było spokojniej. Tak jest teraz i też na Mieszka Pierwszego przy dojeździe do Placu Szerockiego czy na węźle Kijewo przy wjeździe do Szczecina. Ta sama sytuacja na trasie Zamkowej, ale przy Moście Długim jest Bartek Czetowicz. Czy my się, Bartku, drogi, słyszymy? Halo, Bartku, czy się słyszymy? Patrzcie, no tak się zdarza, no, że się nie słyszymy, no. Ale przybywa zmotoryzowanych na przykład na Ku Słońcu Europejskiej, czy Dworskiej, czy okolice Ronda Gierosa. Także spory ruch zaczyna się pojawiać już w pobliżu Ronda Giedroycia na Niebuszewie, ale to wszystko to spokojnie, to z nim dojedziecie do pracy, to te korki naprawdę będą dzisiaj spokojne i bez większych problemów powinniście dotrzeć do pracy na czas. No tym bardziej, że do 7 jeszcze 20 minut, to któż by się przejmował korkami o poranku?

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: to you. Dzień dobry, to Super FM. Jeszcze przed godziną 7 poranku. A jak talk to you, no to proszę bardzo, łączymy się z Bartkiem Czatowiczem, który jest w okolicy Mostu Długiego, bo tam dzisiaj od samego rana dużo się dzieje. Bartku, co się konkretnie dzieje?
1: Dzień dobry. Dokładnie to jestem na Moście Długim i z bliska obserwuję to, co dzieje się tutaj przy moście, pod mostem w zasadzie, bo już za moment, za chwilę powinien się rozpocząć proces odpolowywania dwóch wraków statków, jednostek Daria i Konrad. Mówiąc szczerze, ja nie pamiętam, od ilu lat Daria i Konrad są tutaj razem z nami w okolicach Mostu Długiego, bo po prostu te jednostki na stałe wpisały się w krajobraz tego nabrzeża Wieleckiego. No i tak się składa, że ważne jest to wydarzenie, bo na wielu zdjęciach ze Szczecina te jednostki tutaj stoją. Natomiast skąd taka interwencja służb rychła, bo temat powstał w styczniu tego roku, to znaczy powrócił temat tych jednostek, no a już po pół roku będziemy je odpolowywać ze szczecińskiego nabrzeża, dlatego że ich stan techniczny jest bardzo, bardzo zły. To raz, a dwa, że nie wyglądają one dobrze. Wyglądają bardzo, bardzo źle i właśnie z tego powodu już niebawem znikną, a udadzą się w kierunku nabrzeża Odyńskiego i tam właśnie będą nocować już od dzisiaj.
0: A są już odholowywane, czy jeszcze na to czekamy?
1: To znaczy, na miejscu pojawił się polownik i ten proces odpolowywania jednostek rozpocznie się lada moment, lada chwila. No myślę, że w przypadku tego typu jednostek to jest kwestia kilku bądź kilkunastu minut i z tego, co słyszałem tutaj od służb wojewody zachodniopomorskiego, ponieważ to Urząd Wojewódzki odpowiada za ten cały proces, to obie jednostki zostaną odpolowane naraz. Zresztą będziecie mogli to zobaczyć w specjalnym filmie w mediach społecznościowych Radia Super FM.
0: No i na ten film w takim razie czekamy. Z Bartkiem będziemy się jeszcze łączyć. Bartku, dziękuję Ci pięknie.
1: Dziękuję.

0: No i Sombr kończy muzycznie tę godzinę. Już za chwilę najświeższe wiadomości punktualnie o 7 w Super FM. Te przygotował i przedstawił Marcin Krzemiński, a w nich m.in. o fali nadchodzących upałów. Zróbcie głośniej, by nic was nie ominęło.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
11: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 7. Wiadomości Super FM.
14: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premiera konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też na stację paliw.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Marcin Krzemiński. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Straż pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
15: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
14: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
16: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
14: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, na mianowicie większość województwa lubuskiego, krańce południowo-zachodniej Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego. Przekonują rządzący, pytanie rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej kolei z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Sfirydenko, z którą w kontakcie jest premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
17: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
14: Dodam, że już dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą się jutro właśnie konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec jeszcze tradycyjny od kilku dni przegląd cen maksymalnych na stacjach paliw. Dziś cena litra benzyny 95 nie może przekraczać 5,97 zł. To mniej o 1 grosz porównujące do wtorku. O 1 grosz do 6,68 spadła też cena 98. Z kolei bez zmian w porównaniu do wczoraj olej napędowy 6,11 zł za litr.
12: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami sporo słońca, no i to słońce nie będzie nas opuszczać aż do przyszłego tygodnia, bo pierwszy deszcz, według prognoz, pojawi się dopiero w poniedziałek. Aktualnie 16 w okolicy Ronda Giedroycia, tyle samo w pobliżu Ronda Gierosa. Maksymalnie dzisiaj do 29 i bezchmurne niebo. Może się tam pojawić jakiś zagubiony obłok, ale cienia to nie uświadczymy, no.
18: Dzień dobry, tu Super FM.
0: 5 minut po godzinie 7 to jest program Dzień Dobry, to Super FM, a jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, bo zajęły was poranne rytuały, tam pastowanie butów na przykład, albo szukanie przeciwsłonecznych okularów, albo lepiej mycie zębów, to mam dla was idealną piosenkę, by myło się te zęby zdecydowanie lepiej. Proszę bardzo.
19: Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.
0: I
20: szczotko, szczotko, hej, szczoteczko, o.
0: I teraz w lewo.
20: Zatem zjedną tam szkółeczko, o.
0: Potem w prawo. No i zęby czyściutkie, no możecie pędzić ze szczerym uśmiechem do pracy i uśmiechać się do szefa. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, a już niebawem ponownie połączymy się z Bartkiem Czadowiczem, który jest w okolicy Mostu Długiego i relacjonuje dla nas wszystko to, co dzieje się z odholowywaniem wraków z bulwaru Piastowskiego.
18: Dzień dobry, tu Super FM.

Gorący Alvaro Soler. Dzień dobry, to Super FM. 10-12 minut po godzinie 7. Lato za oknami, lato w kalendarzu. Wakacje na horyzoncie. To i ratownicy wrócili, a może bardziej pojawili się na nowo na plażach miejskich. Od początku tego tygodnia plażowanie i kąpiele odbywają się pod okiem ratowników. I tak jest na przykład na kąpielisku Dziewoklicz, Dąbie czy Głębokie. Czyli można czuć się nad wodą bezpiecznie. No do tego jeszcze jakiś kosz piknikowy, kapelusz, kocyk, ręcznik obowiązkowo i dawaj, zaczynamy wakacje. A o tym, co dzieje się na kąpieliskach, o warunkach pogodowych i wodnych, będziemy opowiadać w letniej ramówce Radia Super FM. Ta startuje już w poniedziałek. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie super.fm i w mediach społecznościowych. Tam was zapraszam. Ale nim do wakacji, to jeszcze dwa dni przed nami, to spokojnie. A na pewno przed nauczycielami i uczniami. No, niech jeszcze pochodzą do tej szkoły. Jeszcze niech odczują.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut po godzinie 7, czas na kolejny raport ze szczecińskich dróg, a na nich spokojnie o poranku. Owszem, są miejsca, gdzie ten ruch jest nieco większy, tak jest chociażby na węźle Kijewo. Aby przejechać Zwierzyniecką potrzebujecie około 2-3 minut, czyli tak naprawdę jedna zmiana świateł. Bez problemów na Goleniowskiej w Dąbiu, przejezdna także Hangarowa, Eskadrowa i Gdańska. Zwolnicie dopiero na Moście Długim, a może to i dobrze, bo możecie śledzić to, co się tam dzieje, tak samo jak śledzi to wszystko Bartek Czetowicz. Bartku, czy jesteś z nami?
2: Halo, dzień dobry, tak, jestem. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Powiedz, co się teraz dzieje w okolicy Mostu Długiego?
2: Ja macham na pożegnanie Darii i Konradowi. Chodzi oczywiście o wraki, które od lat zalegały przy Moście Długim. Daria i Konrad już są pod trasą zamkową, moi drodzy. Już płyną. Akurat ich celem, tą pierwszą destynacją są Podjuchy. Tam statki zostaną sprawdzone, przeszukane, a następnie udadzą się, no można powiedzieć tak kolokwialnie, na takie cmentarzysko statków szczecińskie, czyli nabrzeże odyńskie. O co chodzi w tej samej sprawie? Otóż statki, które doskonale znacie, Daria i Konrad, od lat zalegały przy Moście Długim. Właściciel też nie poczuwał się do tego, żeby te jednostki odebrać. Wreszcie służby miasta, ale też służby wojewody zachodniopomorskiego interweniowały. No i tak dzisiaj widzieliśmy efekty tych prac od godziny 6. Około godziny 7.15 Daria i Konrad zostały zabrane przez specjalne polowniki i płyną teraz, są na wysokości trasy zamkowej, pod trasą zamkową. A kolejki, korki, bo o korkach mówisz,
1: tak,
2: na Moście Długim, no sięgają ronda portowców, myślę, nawet troszeczkę więcej.
1: Czyli nic się nie zmieniło. Historia przechodzi do historii. Z Bartkiem usłyszymy się już niebawem w najnowszym wydaniu Wiadomości Lokalnych. Bartku, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: No i tak nam zaśpiewała Rihanna. Jeszcze przed wiadomościami o 7.30, a w nich połączymy się ponownie z Bartkiem Czatowiczem, który relacjonuje to, co dzieje się dzisiaj, teraz przy Moście Długim, a tam odholowywane są wraki, jakie stały przy bulwarze Piastowskim. Najnowsze wydanie wiadomości w Super FM już za chwilę. Te przygotował i przedstawi dla Was Andrzej Kutys. Zostańcie razem z nami. Koniecznie zróbcie głośniej, by nic Was nie ominęło.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
3: Marzysz o minimalizmie?
4: Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
2: I po reklamie.
0: Na zegarach 7.30, ja w studiu słyszę Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
8: Dzień dobry. Usuwają wraki z nabrzeża przy Moście Długim. W wiadomościach relacja na żywo naszego reportera. Oskar Garcia, nowym trenerem Pogoni Szczecin. Absolutorium dla prezydenta naszego miasta. Radni dzisiaj w rozmowie Radia Super FM.
2: Super FM. Wiadomości.
8: O 6 rano miała rozpocząć się operacja odholowania od nabrzeża przy Moście Długim Darii i Konrada, niszczejących statków zagrażających żegludze czy środowisku, a za które właściciel nie płacił od lat. Na miejscu jest nasz reporter Bartłomiej Czatowicz. Dzień dobry Bartku, co teraz dzieje się przy nabrzeżu?
9: Dzień dobry. Przed momentem, kilkanaście minut temu w zasadzie pożegnaliśmy jednostki, wraki statków Daria i Konrad już zniknęły z okolicy Mostu Długiego, a od lat przecież zalegały przy nabrzeżu Wieleckim i można powiedzieć tutaj tak nieco z przymrużeniem oka, że na stałe wpisały się ten krajobraz Szczecina, tego wodnego Szczecina i widoku na nasze miasto od strony Odry. Daria i Konrad zostały odebrane oczywiście również po interwencji wojewody zachodniopomorskiego, ale nie tylko, bo także ta dyskusja na temat jednostek rozpoczęła się już w styczniu podczas jednej z komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a więc można powiedzieć, że nieco w kooperacji miasta i służb wojewody. Natomiast jednostki już zniknęły z okolic Mostu Długiego, udały się w kierunku Podjów, tam zostaną sprawdzone, przeszukane, a następnie, jakby to powiedziały służby, udadzą się w miejsce odosobnienia, a tak konkretnie to na nabrzeże Odryńskie, tam gdzie znajduje się więcej wraków. Obserwowaliśmy to na żywo, no również na antenie Radia Super FM. Dla wiadomości Bartek Czatowicz.
8: Dziękuję za relację.
10: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Wczoraj poprowadził pierwsze zajęcia z piłkarzami Pogoni Szczecina. Dzisiaj będzie miał okazję przedstawić się mediom na konferencji prasowej. Nowy trener piłkarskiej Pogoni Szczecin, Oskar Garcia. O szczegółach Piotr Jarząbek.
11: Garcia to 53-letni Hiszpan z całkiem imponującym CV. Swoją trenerską przygodę zaczynał w młodzieżowych drużynach FC Barcelony. Tam zdobywał m.in. mistrzostwo i Puchar Kraju. Triumfował także w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Pracował też w solidnych europejskich klubach, jak angielskie Brighton i Watford, hiszpańska Celta Vigo czy grecki Olympiakos, a ostatnio trenował Ajax Amsterdam. Swoje największe sukcesy święcił jednak podczas pracy w Red Bull Salzburg. Dwukrotnie zdobywał tam mistrzostwo Austrii, dwa razy podnosił też puchar tego kraju. Oskar Garcia, a także dyrektor pionu skautingu i rekrutacji Pogoni Szczecin Okan Oskan spotkają się z dziennikarzami o godzinie 14. 14. Konferencja będzie transmitowana na żywo w mediach społecznościowych klubu.
8: I jeszcze zaproszenie. Czy rządził dobrze, czy dobrze wydawał pieniądze Szczecinian? Dzisiaj radni zdecydują o tak zwanym absolutorium dla prezydenta Piotra Krzystka. Zazwyczaj jest to proces rytualny, bo rządzący miastem mają wystarczającą większość, żeby przegłosować co chcą, więc oni chwalą, opozycja krytykuje i tyle. Natomiast po historii z Krakowa, odwołaniu referendum prezydenta, po historii z Poznania, która wydarzyła się właśnie na sesji absolutoryjnej, co będzie się działo w Szczecinie? W studiu już jest Michał Kaczmarek. Dzisiaj w rozmowie Radia Super FM po 8 będziemy mieli chyba przedsmak emocji z sali sesyjnej.
3: Czy właśnie się zastanawiam, cześć Andrzeju, dzień dobry, czy
8: czyli dramatyczny wstęp zupełnie niepotrzebny.
3: Absolutorium jest najważniejsze i najbardziej inspirująca uwagę część naszej rozmowy, bowiem wiemy, że to absolutorium zostanie przyjęte, koniec, kropka, o czym tutaj dyskutować, ale tematów samorządowych i dookoła samorządowych jest znacznie więcej. Między innymi spodziewamy się, że w ciągu najbliższych godzin gruchnie informacje o tym, że tramwaje szczecińskie będą miały wiceprezesa. Dotychczas tego wiceprezesa nie miały, a więc po co mnożyć stanowiska i za co będzie odpowiedzialne i co na ten temat...
8: A z jakiej partii będzie?
3: Dowiesz się o godzinie 8 rano.
8: Z zapartym tchem,
3: więc
8: po godzinie 8
3: Szczecina,
8: zapraszamy.
3: Radni Szczecina Mateusz Gieryga i Krzysztof Romianowski, czyli Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość na żywo po 8.
8: Zapraszamy.
12: Super FM Sport.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo, tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, a dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Szymon Marciniak posędziuje kolejny mecz na mundialu. Został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w ostatniej kolejce w grupie G. Spotkanie zostanie rozegrane w Seattle w sobotę nad ranem. Co ciekawe, mecz wpisuje się w obchodzony w mieście Pride Weekend, czyli święto społeczności LGBT. Obie federacje już kilka miesięcy temu złożyły skargę do FIFA, że nie chcą grać w tęczowym meczu, ale nic nie wskórały. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lis 7-6-6-3. Świątek w ubiegłym tygodniu dotarła do finału turnieju w Bad Homburg. Po niemrawym początku w Chinach polscy siatkarze spróbują poprawić swój bilans w Lidze Narodów przed własną publicznością. W linii wygrali 2 z 4 meczów. Teraz w Gliwicach powinno być dużo łatwiej. Michał Waszkiewicz.
14: Po pierwsze, Polacy zagrają przed własną publicznością, a doskonale wiemy, że z dopingiem najlepszych kibiców na świecie gra się łatwiej. Po drugie, do składu dołączyło kilku ważnych zawodników, w tym ten najlepszy, czyli Wilfredo Leon oraz podstawowy libero Jakub Popiwczak. Sezon w Gliwicach zaczną także atakujący Bartomiej Bołądź i środkowy Mateusz Poręba. No i w końcu, po trzecie, do Gliwicy przyjadą zespoły dużo niżej notowane. Grę rozpoczniemy dziś wieczorem od meczu z Belgią. Jutro, także o 20:00, zmierzymy się z Turcją. Potem w sobotę i niedzielę czekają nas mecze z Niemcami i Argentyną. Polacy muszą powalczyć o komplet punktów, bo na razie są na 7. miejscu w tabeli, czyli ostatnim dającym awans do turnieju finałowego. A w ostatnim turnieju w Chicago zagrają z potęgami Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. I tam o punkty będzie ciężej.
13: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
12: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj dużo słońca, bezchmurne niebo, no i tak powinno wyglądać lato, tak powinny wyglądać wakacje. Aktualnie 17 w okolicy Bramy Portowej, tyle samo na Placu Szerockiego, maksymalnie dzisiaj do 29. Ciśnienie po południu zacznie spadać, ale będziemy czuć się całkiem dobrze, bo biometr korzystny.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
0: 25 minut zostało do godziny 8, a już za chwilę najświeższy raport ze szczecińskich dróg, czyli pomoc drogowa. Aerosmith i Crying. Oj, nie płaczcie, no nie ma nad czym, już środa, do piątku ledwo 2 dni.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Poranek na szczecińskich drogach jest spokojny. Nie powinniście mieć większych problemów, by na czas dojechać do pracy. Owszem, są miejsca, gdzie stoimy zawsze. Tak jest na Gumieńcach w pobliżu Ronda Gierosa, czy na Niebuszewie w okolicy Ronda Giedroycia. Wjazd do centrum zdecydowanie wygodniejszy trasą zamkową, bo na energetyków zatrzymacie się już na wysokości Ronda Portowców. Tłoczno przed rondem Knapa, czyli ulica Zegadłowicza w stronę Szczecina, ale nie są to tak duże utrudnienia i pokaźne korki, jakie znamy tu z popołudnia. Jak zawsze stoi Bogumińska do Chorzej, potem Obotrycka przejezdna. Dużo kierowców czeka na przejazd Wszystkich Świętych do Arkońskiej, a potem na Majdańskiego do Wojska Polskiego i w stronę dzielnicy Pogodno. Zawsze możecie dać nam znać na nasz
2: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
1: No i opowiedzieć o tym, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Telefon czeka. A na zegarach 19 minut do godziny 8.

Smash Mouth w Dzień Dobry, to Super FM. Jeszcze przed godziną ósmą odbetonowują Plac Solidarności. To są dobre informacje. Prace powinny zakończyć się w listopadzie tego roku. O pytanie, czy się zakończą, ale podobno opóźnień nie ma. Nie ma. Są za to obawy mieszkańców, że panowie na budowie nie wyrobią się w terminie. No i tu są takie niewybredne komentarze, wiecie, że trzeba zająć się tym, co się dzieje na placu budowy, że nic nie robią i tak dalej, i tak dalej. Było nawet zaskoczenie, że jeden z mieszkańców widział tylko jednego człowieka z łopatą. No ja byłbym zaskoczony, gdybym widział więcej jak jednego. A najlepiej to, jak jeden pracuje, a reszta się patrzy. No i tak pewnie było w tym przypadku, nie? What you said.

0: Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Oni nie mówią tak, nie mówią nie, czyli tacy jacyś niezdecydowani o poranku. No, wy zdecydowanie zróbcie głośniej, bo już za chwilę o 8 najświeższe wydanie wiadomości. W nich między innymi o rosnącej liczbie utonięć, a sezon dopiero się zaczyna. Te przedstawi dla was Marcin Krzemiński, a tuż po nich poranna rozmowa, czyli Michał Kaczmarek i jego goście. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodniopomorskim. Morskim.
12: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
13: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
14: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: I po reklamie.
6: Jest 8. Wiadomości Super FM.
5: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami brawura i alkohol. Będą też naturalne kosiarki w Krakowie. Kozy i owce ruszyły do pracy.
12: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w szpitalu południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
7: Jędrzejewski twierdzi, że w szpitalu południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół szpitala południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w szpitalu południowym ogłosił powołanie nowej rady nadzorczej szpitala, a prokurator prokuratura prowadzi już dwa śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
5: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieża Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
20: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
5: Mówili wczoraj Paryżanie. Fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy ochłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni, w tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
21: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
5: Wylicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku, ale nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
22: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
5: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
11: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
23: Dzień sesji Rady Miasta to zwykle jest tradycyjnie dzień, w którym rozmawiamy z radnymi Szczecina. Nie inaczej będzie dzisiaj, tym bardziej, że dzisiaj sesja absolutoryjna. Choć mam takie wrażenie, że to nie absolutorium zdominuje naszą dzisiejszą rozmowę. Mateusz Dieryga, Koalicja Obywatelska.
24: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
23: I Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość.
25: Dzień dobry, witam państwa.
23: To panowie, najpierw po jednym zdaniu, tak na bieżąco, wraki właśnie odholowane z mostu, okolic Mostu Długiego, z bulwarów. Trochę to trwało, żeby się udało to zrobić, a sama procedura trwała niecałą godzinę, więc można powiedzieć, że no, że się udało. Dobra to wiadomość chyba.
24: Tak, zdecydowanie. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, dla naszego miasta. Pokazujemy, że coś, co oczywiście trwało bardzo krótko, jeśli chodzi o samą procedurę, wymagało naprawdę dużej ilości przygotowań, dużej ilości dokumentacji i pokazuje też skuteczność. Mówiliśmy o tym od samego początku tej kadencji. Stanisław Kaup, nasz przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej, od samego początku zabiegał do Ministerstwa Infrastruktury, do Urzędu Morskiego, żeby te wraki odholować. Widzieliśmy, co się działo, widzieliśmy podpalenie, więc one zwyczajnie stwarzały niebezpieczeństwo, a przede wszystkim szpeciły obraz bulwarów i wałów Frobrego, więc bardzo dobrze, że to się udało, bardzo dobrze, że widzimy skuteczność w tym działaniu miasta we współpracy z instytucjami rządowymi i z
23: myślę, że niektórzy za pana słowa już by się obrazili, bo to nie jest skuteczność miasta chyba. Miasto nie było w ogóle skuteczne w tym temacie. Skuteczny był chyba Urząd Wojewódzki.
24: Pamiętajmy, że
23: i agendy uzależnione od Urzędu Wojewódzkiego.
24: Miasto jako takie samo w sobie odchorować tych takie statków nie może.
23: No ale co miasto zrobiło w tym temacie?
24: Przede wszystkim to Urząd Miasta Szczecin i Komisja Gospodarki Morskiej zabiegało o to, żeby przyspieszyć te procedury, wysyłało wnioski, przyjmowaliśmy dezyderaty.
23: Gdyby to miało od miejskich instytucji zależeć, panie radny, i nie oszukujmy się, to jest prawda, to te wraki by tam do 2050, by Szczecin Floating Garden by te wraki witały razem z nami prawdopodobnie.
24: Tak jak mówię, to było we współpracy. Oczywiście miasto Szczecin było jednym z zainteresowanych. Natomiast widzimy, że w tym momencie z ministrem Arkadiuszem Marchewką to się udało. Wcześniej miasto postulowało to, żeby te wraki odholować. Nie było takiej możliwości. Dzisiaj widzimy, że to się zwyczajnie udało i bardzo dobrze, to jest ogromny nasz sukces.
23: Panie radny, kto sobie przypina niepotrzebnie ordery do piersi w tym temacie?
25: Znaczy ja myślę, panie redaktorze, że to jest po pierwsze sprawa absolutnie apolityczna, bo to chodzi o te wraki, które straszą mieszkańców i turystów, którzy wjeżdżają do Szczecina.
23: Już nie, bo są
25: już
23: odholowane.
25: Już nie, bo są odholowane dzisiaj, tak, dokładnie. Oglądałem.
23: Komu pan pogratuluje?
25: Ja pogratuluję sprawczości administracji publicznej i niezależnie, czy to jest administracja dzisiaj zarządzana przez wojewodę Rudawskiego, czy by była przez wojewodę Boguckiego.
24: To czemu wcześniej się nie dało?
25: Nie dało się, bo nikt takich, znaczy ja nie przypominam sobie, żeby wcześniej ktoś takie postulaty ze strony miasta składał, panie radny. No, nie przypominam sobie.
24: Miasta.
25: Znaczy, to jest sukces administracji, no powiedzmy sobie tak, tak?
24: Ale sam pan przyzna, że dopiero po wnioskach Rady Miasta.
25: To znaczy, to po wnioskach naszej komisji, gdzie wszyscy ponad podziałami klubowymi, przypomnę panu radnemu, zagłosowaliśmy za tym, żeby te wraki usunąć. I Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Obywatelska, no i chyba też radni OK Polska, jeżeli tacy są.
24: Więc jakby, cieszę, że jednak to nie jest sprawa polityczna. Chcieliście zagłosować za wnioskiem złożonym przez radnego Stanisława Kaupa.
25: Nie, no ale panie radny, my nie jesteśmy taką opozycją, jak wy byliście ostatnio. My jesteśmy opozycją konstruktywną i merytoryczną. Jeżeli jest coś dobrego, w tym przypadku było to dobre, to poparliśmy. To nie jest nic odkrywczego. To jest chyba normalne, panie.
23: Dobrze, szanowni panowie, to nie jest temat dominujący, tylko chciałem tylko nawiązać do tego, że nie, są ciekawsze rzeczy jeszcze na horyzoncie. Panowie, gruchnie dzisiaj informacja prawdopodobnie, że tramwaje szczecińskie będą miały wiceprezesa. Po co tramwajem szczecińskim wiceprezes?
24: Dlatego, żebyśmy nie mieli takich sytuacji, w której jeden z prezesów odchodzi na emeryturę i zwyczajnie nie ma kogoś, kto ma doświadczenie w tym, żeby go zastąpić. Musimy myśleć o ciągłości spółek, musimy myśleć o tym, żeby zarząd złożony był z osób doświadczonych, więc dlatego potrzebny jest wiceprezes.
23: Ile lat ma prezes tramwajów szczecińskich?
24: Tramwaje szczecińskie, nie wiem tego.
23: Ale natomiast... to jest młody gościu, on nie ma
25: na emeryturę jeszcze nie idzie.
23: On się nie idzie na emeryturę, tak, chciałem powiedzieć,
24: że... Emerytura to jest tylko jeden z przykładów tego, kiedy ktoś rezygnuje z danej pracy. Oczywiście może się przenieść, może pójść gdziekolwiek indziej, może pójść do sektora prywatnego. A nagle my się obudzimy w sytuacji, w której prezesa nie mamy i nie mamy osoby doświadczonej nad zarządem na taką dużą spółkę.
23: Chce mi pan powiedzieć, że jakby się okazało, że tramwaje nie będą miały przez 2 tygodnie wiceprezes, nie wiem, komunikacja miejska nam stanie? No nie, no to jest jakaś aberracja tłumaczenia,
24: nie,
23: panie radny.
24: Nie, to powiedziałem, panie redaktorze, więc proszę nie wkładać w moje usta.
23: Co jest wiceprezes w tramwajach szczecińskich?
24: Bo na pewno była ciągłość zarządcza nad daną spółką. W momencie, w którym mamy wiceprezesa, który będzie doświadczony przez parę lat w działalności w spółce, będzie mu zwyczajnie dużo łatwiej wejść.
23: Ale tam są chyba
24: prezesa lub pozostać na funkcji wiceprezesa przy wspieraniu nowego wybranego w konkursie, więc to zwyczajnie chodzi o ciągłość zarządczą. Chodzi o to, żeby był ktoś doświadczony w tym zarządzaniu tak dużą spółką, jaką są tramwaje szczecińskie.
23: Rozumiem więc, że jakie kompetencje powinien mieć wiceprezes tramwajów szczecińskich?
24: Myślę, że przede wszystkim doświadczenie w zarządzaniu spółkami.
23: Okej, a legitymacja partyjna się przydaje, czy nie do końca?
24: Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. To nie z osób związanych z partią są złożone komisje oceniające.
23: Dziwnie się składa, że akurat wiceprezes tramwajów szczecińskich będzie osobą mocno spowinowaconą z waszą partią polityczną.
24: Tego nie wiem, czy ma legitymację partyjną.
23: No był przed tym momentem prezesem elektrowni. Wcześniej był prezesem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a wcześniej jeszcze w latach 2006-2010 był radnym Platformy Obywatelskiej, więc jest spowinowacony z waszą partią polityczną.
24: Być może, natomiast myślę, że CV pokazuje, że zarządzał dużymi spółkami, był odpowiedzialny za bardzo duże rozwoje biznesowe, więc jak najbardziej myślę, że pasuje do tego, żeby objąć funkcję wiceprezesa.
23: Tak, Arkadiusz Pawlak ma być wiceprezesem tramwajów szczecińskich. Takie informacje wczoraj się nieoficjalnie pojawiły, dzisiaj pewnie będą potwierdzane.
25: Szanowni Państwo, no powiem tak, jest to kolejny złoty członek Koalicji Obywatelskiej, czyli działacz partii, który dzięki legitymacji partyjnej, bo tutaj pan radny mówi o tym, że pan prezes Pawlak zarządzał dużymi przedsiębiorstwami, wszystkie te przedsiębiorstwa i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego i Elektrownia Dolna Odra, czyli jedna ze spółek Elektrowni Dolna Odra, w której był prezesem, wszystkie te stanowiska były związane politycznie. To nie jest ekspert z wolnego rynku, jak jest wiele prywatnych firm w Szczecinie i tam są faktycznie dobrzy eksperci, bo oni się odnajdują na wolnym rynku. Tak, pan Arkadiusz Pawlak jest czystym zawodnikiem Platformy Obywatelskiej, wcześniej dzisiaj Koalicji Obywatelskiej. Trzeba mu stworzyć stanowisko, bo być może nie ma pracy, nie wiem dlaczego, czy zrezygnował, czy został zwolniony z elektrowni, więc trzeba mu stworzyć stanowisko, które pewnie będzie kosztowało miesięcznie ponad 20 tysięcy złotych. Takie pewnie będzie miał wynagrodzenie, bo takie są generalnie wynagrodzenia w takich spółkach. No i pytanie, czy to jest potrzebne. Przez wiele lat, gdzie tramwaje szczecińskie funkcjonują, wiceprezes nie był potrzebny, teraz pan opowiada o jakichś emeryturach.
23: No ale czy funkcjonują, czy nie funkcjonują, wiecie, wie, panowie, nie, prawda jest taka, nie ma pieniędzy, że był pan jednym z tych krytyków, którzy mówili, że tramwaje szczecińskie źle funkcjonują i były takie momenty, kiedy...
25: Nie, no oczywiście, bo był taki, no trudno
23: no
25: powiedzieć,
23: może
25: żeby
23: potrzeba
25: dobrze...
23: tam menadżerskiego upgrade'u na przykład.
25: Panie redaktorze, tam potrzeba by było po prostu zmienić prezesa w mojej ocenie, bo ja sobie nie wyobrażam, że szef firmy, dużej firmy, mówi o swoich pracownikach, tak jak powiedział prezes tramwajów szczecińskich kilka lat temu, czy tam 2 lata temu to było, o motorniczych, że to są prości ludzie. No, szanowni państwo, to jest niedopuszczalne. Natomiast nie znajduje się dodatkowych funduszy na to, żeby wynagrodzenie dla motorniczych podnieść, tak? Ale znajdują się fundusze na to, dogodnego wynagrodzenia, takiego, jakiego oczekują motorniczy, ale znajdują się za to środki na to, żeby zatrudnić wiceprezesa z Koalicji Obywatelskiej. No to jest oczywiście obłuda i to jest czysta gra polityczna. Po to jest dzisiaj Koalicja Obywatelska w mieście współrządzi, żeby mieć dobre stołki. Zresztą rady nadzorcze różne warto przetrzebać, jak mówią to politycy.
24: Mówi to Krzysztof Ramianowski, który siedzi w Radzie Miasta obok pana Marcina Pawlickiego, milionera, no, który nachapał Pawlicki? Się ale za nie, waszej władzy w NEI.
25: Panie Mateuszu, o milionerach niech pan nie mówi, bo to pana kolega milioner z Warszawy, pana były przewodniczący,
24: zarabiał ogromne
25: nie bez
24: pieniądze.
25: Żadnych kompetencji, tylko Marcin Pawlicki jest po pierwsze z wykształcenia ekonomistą, po drugie ma ukończone studia
24: MBA. Jego kompetencje po Radzie Miasta, w której nie robi kompletnie nic poza obrażaniem.
25: Milionera z Warszawy, który bez specjalizacji zarządzał SOR-em i narażał być może ludzi na poważne szwanki zdrowotne, ale miliony zarabiał. No
23: panowie,
25: tak właśnie
23: prowokujecie mnie naprawdę do ripost, bo dobrze wiemy, że Marcin Pawlicki nie miał żadnych kompetencji, no żeby zasiadać w NEI.
25: Tak samo jak wiemy, że...
23: No, a przepraszam, ale to są bardzo podobne paradoksalnie case'y.
25: No, ale jest, panie redaktorze, jak Marcin może pan Pawlicki powiedzieć, że Marcin Pawlicki jest... nie ma kompetencji? Po pierwsze jest człowiekiem po
23: jakie miał Marcin Pawlicki kompetencje, żeby zarządzać NEI?
25: Zarządzał prywatnym biznesem, po trzecie ma skończone studia MBA,
23: jakim prywatnym,
25: nie na Kolegium Humanum.
23: Jakim prywatnym biznesem zarządzał Marcin Pawlicki?
25: No miał prywatny biznes, nie wiem, czy mogę to powiedzieć.
23: A czy są one analogiczne z NEI?
25: Panie redaktorze, no może nie są analogiczne z NEI, ale jednak miał duże doświadczenie w zarządzaniu.
23: Tak samo jak czy analogiczne z zarządzaniem tramwajami szczecińskimi jest to, że ktoś siedział w elektrowni parę miesięcy, a wcześniej siedział w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, no to nie ma z tramwajami nic wspólnego.
24: No, panie redaktorze, porównywanie pana Marcina Pawlickiego, który nie zarządzał kompletnie niczym poza własną działalnością w Radzie Miasta, której nie ma, do eksperta i do
25: żadnego
24: człowieka,
25: eksperta,
24: który zarządzał bardzo dużymi spółkami Skarbu Państwa, no to jest zupełnie inna...
23: Ja nie chcę analogii, chcę po prostu, żeby nasi widzowie zobaczyli pewien system, że jak ktoś ma legitymację partyjną, to może wylądować jako wiceprezes w tramwajach i może
24: znaczenia.
23: I może wylądować w
25: NEI. Ma to znaczenie, bo inni...
24: Jest komisja konkursowa.
23: To i możecie sobie panowie przybić piątkę. Jest komisja konkursowa, jesteście bardzo podobni partyjnie do siebie.
24: Z tego, co czytałem na Facebooku, to i wasz radny, członek Prawa i Sprawiedliwości, również aplikował. Widziałem, że mu się nie udało. Nie znam innych kandydatów.
25: I też zarządzał dużymi spółkami, jak pan wie, i nie dostał się...
24: Nie wiem, jakimi spółkami zarządzał, bo nie analizowałem.
25: Działacz Koalicji Obywatelskiej, bo dzisiaj rządzicie. No i tak to wygląda, panie
24: radny. Nie wiem, jakimi spółkami pan Duklanski zarządzał, widziałem jedynie jego
25: pis
24: na Facebooku, że
25: niech pan zobaczy, że zarządzał dużymi przedsiębiorstwami, myślę, że dużo ważniejszymi i większymi niż pan Pawlak.
23: No dobrze, to już nie przebijajmy się w takim razie. Ocenimy na pewno kompetencje pana Pawlaka po kwestiach tramwajowych, bo akurat kwestie tramwajowe są dość łatwo weryfikowalne, czy nam się będzie jeździło tymi tramwajami lepiej, czy nam się nie będzie jeździło lepiej. Panowie, na koniec jeszcze dopytam o te tematy ogólnopolskie, bo wiem, no polityka centralna w ostatnim czasie mocno wjechała na kursy kolizyjne. Obserwujecie w ogóle to, co się dzieje w Warszawie? No pan Jeryga musi obserwować, dlatego że no, pan musi się chyba całkiem nieźle tłumaczyć ze swojego poprzedniego szefa młodzieżówki, którego pan zastąpił na stanowisku.
24: Myślę, że tak jak już wielokrotnie odpowiadałem, nikt z nas nie miał świadomości tego, co Dawid robi służbowo. Działaliśmy oczywiście w jednej młodzieżówce, ja też pracowałem w tym samym zarządzie. Natomiast nigdy o pracy i o skali jego pracy nie rozmawialiśmy. Wiedzieliśmy, że część z tych zarzutów musiała się potwierdzić, bo 500 000 radny Kasprzyk zwrócił na konto szpitalowe, więc pokazuje, że do nieprawidłowości doszło i mam nadzieję, że dzisiaj uda się wszystko wyjaśnić, bo do niego zwrot pieniędzy zupełnie nie kończy sprawy w mojej ocenie. Widzimy, że wychodzą nowe wątki, więc ja również czekam na wewnętrzne audyty, czekam na kontrolę miasta, czekam na postępowanie przed prokuraturą i mam nadzieję, że uda się wyjaśnić tak, żeby do takich nieprawidłowości doszło. I to też pokazuje skuteczną reakcję zarówno Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, jak i rządu, bo zwyczajnie zareagowało bardzo szybko. To w PiS-ie, pan radny się śmieje, ale w PiS-ie to pamiętamy, że jak się respiratory kupuje i ściąga maseczki z Chin, to się zostaje nagle ministrem.
25: Nie, no ja sobie lepiej.
24: Więc to zupełnie
25: niech
24: pokazuje...
25: Pan się wypowie, a ja
24: tak, to pokazuje skuteczność działania. W tak dużych formacjach, jaką jest Koalicja Obywatelska czy Nowa Generacja, zawsze pojawią się czarne owce, bo to zwyczajnie zbyt duże
25: tych
24: organizacje.
25: Czarnych owiec jest bardzo wiele. Ja tylko powiem jedną rzecz. Pan radny tutaj chce państwu w radiu słuchaczom naszym powiedzieć, że Koalicja Obywatelska skutecznie zadziałała. No to ja państwu powiem tak. I Rafał Trzaskowski, i Marcin Kierwiński, i Bartosz Arłukowicz, i wszyscy ważni politycy wiedzieli, kim jest pan radny Kacprzyk, wiedzieli, jakie zarabia wynagrodzenie. Mało tego, w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego dziwnym trafem trafił się były radny Platformy Obywatelskiej Jerzy Sieńko, zblatowany z Bartoszem Arłukowiczem. No niech pan nie robi z ludzi idiotów.
23: No tak, ale
25: naprawdę.
23: Też Jerzemu Sieńce nie można odmówić kompetencji medycznej.
25: Ale jest,
23: akurat
25: ale jest
23: bym,
25: wielu innych lekarzy, może nawet i
23: tu bym akurat też trochę
25: że tak
23: popolemizował, bo co by
25: to
23: nie mówić, to nie jest jakiś przypadkowy
25: ale
23: człowiek.
25: Ale działacz Platformy Obywatelskiej. Panie redaktorze, mówimy o powiązaniach Platformy Obywatelskiej ze Szpitalem Południowym, które są w 100%. Szpital należy do Miasta Stołecznego Warszawy. Rafał Trzaskowski jest prezydentem i o wszystkim wiedział. A ten salonik VIP dla waszych działaczy, Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, gdzie ludzie zwykli musieli siedzieć, czekać godzinami na SOR-ze i jeszcze obsługiwani byli przez niekompetentnego lekarza, a wy mieliście salonik VIP, to po prostu uwłacza jakimkolwiek zasadom
23: to
25: moralności.
23: To ostatnie zdanie
24: to kłamstwa pana radnego.
25: No to nie są kłamstwa, no przecież to wy potwierdziliście,
24: panie
25: że
24: radny,
25: był salonik VIP.
24: Pan wie, że ani prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, ani Rada Nadzorcza nie rozlicza faktur. Za to odpowiada dyrektor medyczny.
25: Nie, no jeżeli prezydent tego nie wie,
24: zwolniona,
25: to całe szczęście, że nie
24: jako
25: został prezydentem
24: zwolniona ze szpitala.
25: I szybko referendum w Warszawie trzeba robić, żeby go odwołać, jako nic nie
23: panowie.
25: Wie.
23: Panowie.
24: Wielokrotnie było podkreślane, że pan prezydent nie odpowiada za rozliczanie faktur. Panie radny, w mieście stołecznym Warszawa jest wielu pracowników pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, jest jeszcze więcej osób pracujących w szpitalu, więc trudno, żeby prezydent Miasta Stołecznego Warszawy przeglądał faktury wszystkich swoich pracowników.
25: Ale są
24: natomiast
25: ludzie
24: odnosząc się do kwestii...
23: Czy możecie nie wkurzę? Ostatnie zdanie radny Giery,
24: odnosząc się do
23: proszę.
24: Kwestii tego, o czym mówi pan radny, że ktokolwiek był przyjmowany przed terminem w Szpitalu Południowym, ja również czekam na te nazwiska. Słyszymy o tym, że to są duże nazwiska, ale nie słyszymy konkretnych
23: nazwisk. Posłanka to nawet karierę już taką wiralową zrobiła, potem jak została w Żywcu przyjęta wcześniej, że szkoda gadać, ale panowie, wracamy do Szczecina, kończymy Szczecinem. Dzisiaj sesja absolutoryjna. Ostatnie zdanie i ostatnie słowo. Rozumiem, że należy się spodziewać, że sesja zostanie tak zakończona, że prezydent absolutorium otrzyma. Jarz zagłosuje Koalicja Obywatelska?
24: Zdecydowanie tak.
23: Prawo i Sprawiedliwość?
25: Zdecydowanie nie. Jest wiele rzeczy, które budzą naszą wątpliwość i zresztą też i mieszkańców. Będziemy o tym mówić na sesji.
23: Nie jestem zdziwiony tym, że te głosy się podzieliły. Sesję oczywiście będziemy wam relacjonować w magazynie, ale to był dzień po godzinie 16, a teraz kropka. Mateusz Dzieryga, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Ramianowski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panom dziękuję.
24: Dziękujemy.
25: Dziękuję. Dobrego dnia.
0: Super FM. Pogoda.
1: Wczoraj, dzisiaj, jutro słońca mamy pod dostatkiem, a i temperatury idą w górę. Aktualnie 19 na Placu Radła, tyle samo w pobliżu węzła Kijewo i ronda Łanów Podolskich w Zdrojach. Maksymalnie dzisiaj do 29, do tego przyjemne powiewy wiatru, a ciśnienie po południu zacznie spadać.
0: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 22 minuty po godzinie 8. Sprawdzam, co dzieje się na szczecińskich drogach i mogę to już teraz powiedzieć. To był dobry, ba, nawet bardzo dobry, słoneczny i bezpieczny poranek. Bez kolizji, bez większych utrudnień. Życzę każdemu, by tak samo było i po południu. Sporo kierowców czeka na przejazd ulicą Cukrową do Ronda Uniwersyteckiego. To samo jest na Krakowskiej. Bez zmian, czyli...
0: Tu są korki.
1: Tak jest. Na Ku Słońcu, Europejskiej, Dworskiej i Okulickiego. Tłoczno także na Zegadłowicza do Ronda Knapa. Tutaj potrzebujecie około 5 minut, by jechać dalej w stronę Wojska Polskiego. Nadal stoi Bogumińska czy Wszystkich Świętych do Arkońskiej, a jeszcze przed 9 sprawdzę, jak wygląda sytuacja na drogach w prawobrzeżnej części naszego miasta.

0: No i taką muzykę lubimy w środowy poranek. W dzień dobry, tu Super FM. Patrzę na kartkę z kalendarza. Dzisiaj jest dzień przytulania. Jak jeszcze nikogo nie przytulaliście, to macie na to cały dzień. Szefa możecie przytulić, babkę na przykład, o, malakser. Jak macie malakser, to możecie. Akurat malakser to byłby, czułby się potrzebny, jakbyście go przytulili. To można zawsze. Już za chwilę najświeższy skrót informacji ze Szczecina. Te przygotował dla was Andrzej Kutys. Może Andrzeja też przytulę. Zobaczymy. Zróbcie głośniej, nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
9: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Po kilku latach urzędniczych korowodów, bo istniejące prawo takich przypadków nie przewiduje, gdy w końcu udało się znaleźć formalny wytrych, dwa statki cumujące przy nabrzeżu w okolicy Mostu Długiego odholowano dzisiaj do kanału Łodyńca. Właściciel Darii Konrada nie odpowiadał na monity, nie płacił za postój, choć gdy wybuchł na nich pożar, to na miejscu się pojawił. Jednostki zagrażały żegludze i środowisku, więc na tej podstawie działał Urząd Wojewódzki i Wojewoda. Statki trafią do kanału Łodyńca, gdzie cumują już inne wycofane z żeglugi wraki.
6: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
11: Czeka na wewnętrzne audyty działania prokuratury, a działanie władz miasta z Koalicji Obywatelskiej, jak mówił, było bardzo szybkie. Przekonywał w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 radny KO ze Szczecina Mateusz Gieryga, komentując sytuację z warszawskiego szpitala południowego. Gieryga zna osobiście Dawida Kacprzyka i jest jego następcą jako szef nowej generacji, czyli młodzieżówki KO. W studiu był także radny PiS Krzysztof Ramionowski, w ocenie którego teraz KO w tej sprawie takimi tłumaczeniami próbuje, tu cytat, robić z ludzi idiotów. Wczoraj wieczorem w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii tego szpitala, poinformował, że błędy Kacprzyka mogły spowodować śmierć pacjentów. W rozmowie z radnymi poruszono także temat absolutorium dla prezydenta Szczecina. Ta sesja dzisiaj, do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
6: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Są prognozowane dzisiaj dla zachodniej Polski, choć na szczęście nie dla Szczecina i zachodniopomorskiego. Fala upałów w ostrzeżeniach IMGW dla Lubuskiego, a szczeciński ZWiK zapewnia, że do gorąca w mieście jest przygotowany. Informacja prasowa pojawiła się, informacja o tym, że kurtyny wodne zostaną ustawione koło biurowca Oxygen, placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. W Śródmieściu będą także poidełka z wodą.
10: Super FM. Sport.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z debiutującym na Mistrzostwach Świata Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. Teraz czeka nas trudny mecz z Kolumbią, ale głównym celem było przejście fazy grupowej i to nam się udało. Grałem dobrze, strzeliłem gola, pomogłem drużynie, a drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. A wspomniani Kolumbijczycy też już cieszą się z awansu po tym, jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Tomasa Tuchela tylko zremisowała z Ganą 0-0. Wyspiarze mieli piłkę meczową, ale panu Bogu w okno strzelił Harry Kane. W tej grupie w grze o awans do fazy pucharowej wciąż jest trzecia drużyna mundialu w Katarze, czyli Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą. Dla Panamczyków taki wynik oznacza zaś pożegnanie z mundialem. Biało-czerwonych na mundialu nie ma w ogóle, ale za to wiedzą już, gdzie zagrają swoje jesienne mecze w Lidze Narodów. Jaki jest plan na spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją, mówi sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
13: Te dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda.
12: Podsumowując, w Warszawie Polska zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią. Andrzej Pluta z Legii Warszawa, uznany najlepszym koszykarzem finałów oraz sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, przenosi się do Hiszpanii. Od nowego sezonu zagra w zespole Basket Girona, z którym podpisał 2-letni kontrakt.
10: Super FM. Pogoda.
14: Temperatura idzie w górę i to nie ze względu na super muzykę, jaką dla was gramy, ale promienie słońca. Aktualnie dobra 20 w pobliżu ronda Hakena czy w Dąbiu przy rondzie Gryfa. Maksymalnie dzisiaj do 29. Ciśnienie będzie spadać, ale tak patrzę, tak po 12. Więc póki co spokojnie, kawę możecie się orbać.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: jak zawsze po 8.30 w Radiu Super FM. Najpierw wspominamy mundiale, występy reprezentantów Polski, a potem omawiamy aktualności, czyli w studiu
1: Piotr Jarząbek
0: i Bartek Czetowicz. Były takie Mistrzostwa Świata, to znaczy inaczej. Kiedyś w XX wieku, w tych ostatnich dwóch dekadach, czy bardziej, nawet w trzech ostatnich dekadach XX wieku, to my byliśmy w piłkę nożną mocni.
1: Całkiem nieźli, to prawda.
0: Znaczy całkiem nieźli, to jest mało powiedziane. Byliśmy dwa razy brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. I tak właśnie było w tym, że XX wieku, no 74 rok już omawialiśmy, tak. Pewnie jeszcze do niego wrócimy, ale po 74 roku były jeszcze następne występy biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata. Na przykład w 78 roku tam też wyszliśmy z grupy, graliśmy w tej drugiej rundzie grupowej, no bo wtedy inaczej się te Mistrzostwa Świata odbywały, to znaczy po pierwszej fazie grupowej była jeszcze druga faza grupowa.
1: Tak, teraz w piłce ręcznej wydaje mi się, że są Mistrzostwa Świata
0: organizowane. Tak. A nie od razu faza pucharowa, no ale następnie po 8 latach od tego bardzo, bardzo dużego, gigantycznego dla polskiej piłki sukcesu przyszedł następny, równie ważny, równie istotny, czyli znowu brązowy medal.
1: Tak jest, mundial w 82 organizowany w Hiszpanii, na który pojechaliśmy, co ciekawe, w trakcie trwania stanu wojennego u nas, więc były takie trochę obawy, że piłkarze może nie będą do końca skupieni na futbolu, ale okazało się, że te obawy no, nie były potrzebne, no bo finalnie, jak wiemy, no, skończyło się trzecim miejscem. Co jeszcze warto powiedzieć, no to jeszcze zanim mundial, no to oczywiście były eliminacje, a tam w grupie eliminacyjnej mieliśmy tylko dwa inne zespoły, to znaczy NRD i Maltę, no i pokonaliśmy oba te zespoły dwa razy, więc udało się pojechać na mundial. No i na początek dwa remisy 0-0 z Włochami i z Kamerunem, więc mogło się na początku wydawać, że jednak faktycznie piłkarze są nieco rozkojarzeni, ale mecz o wszystko z Peru, no i uwaga, 5 bramek w 22 minuty i pokonujemy Peru 5-1 i awansujemy do drugiej fazy grupowej, o której mówiłeś. Zresztą tam Belgia i ZSRR. No i z Belgią, no to jak ostatnio po meczu Argentyny mówiłem Messi, no to tutaj Boniek. Hat-trick Zbigniewa Bońka i wygrywamy z Belgią 3-0.
0: Szczególnie, że te dwa pierwsze mecze Mistrzostw Świata 8-2 w Hiszpanii były dla Polaków bardzo, bardzo trudne, bo dwa remisy i w kraju już zaczęto się zastanawiać, czy to jest reprezentacja, która rzeczywiście może cokolwiek na tych Mistrzostwach Świata zdobyć. Ba, więcej, nawet kibice, widzowie dyskutowali na ten temat, czy Zbigniew Boniek w ogóle powinien zagrać w tym meczu z Peru, czy może Zbigniew Boniek nie powinien usiąść na ławce, bo w tych dwóch pierwszych meczach nie dowoził. Mówię o meczach z Kamerunem i z Włochami. No i nagle okazało się, że tak jak mówisz, wyszedł Zbigniew Boniek, zrobił coś z niczego,
1: tak.
0: Jak to jeden z byłych piłkarzy Pogoni Szczecin używał takiego sformułowania, Adam Kęsy, w wywiadzie, który przeprowadzałem, ma niespodziankę. No to Zbigniew Boniek miał niespodziankę zdecydowanie i tę niespodziankę na mundialu zaprezentował czterokrotnie, bo cztery bramki Zbigniewa Bońka, no i po jednym trafieniu Andrzeja Buncola, Włodzimierza Ciołka, Janusza Kupcewicza, Grzegorza Laty, Włodzimierza Smolarka czy Andrzeja Szarmacha oraz Stefana Majewskiego. To byli zdobywcy bramek podczas tych Mistrzostw Świata. No ale byliśmy mocni. I ten mecz z Peru to był taki mecz klucz.
1: Tak.
0: Wygraliśmy 5-1 z Peru i nagle się okazało, że my możemy grać. Jeszcze wspominałeś o stanie wojennym, no to był bardzo ważny turniej dla Polski i dla Polaków, ponieważ w tym bardzo przygnębiającym czasie, no gdzieś było takie światełko nadziei, taki powód do uśmiechu właśnie z powodu tych Mistrzostw Świata. Czy jeszcze coś mamy związanego z Hiszpanią 8-2?
1: No warto powiedzieć, że zagraliśmy na tym mundialu z ZSRR. To był taki mecz o podtekście politycznym, tam finalnie padł remis 0-0, to też była ta druga runda grupowa i tam jest taki obrazek, gdzie Smolarek gra tak na czas w narożniku boiska, tak się zastawia przed obrońcami ZSRR, żeby właśnie ukraść ten remis, no bo finalnie ten remis dał nam awans do półfinału.
0: A to była naprawdę dobra reprezentacja. Oczywiście nasza też była bardzo dobra, ale reprezentacja ZSRR czy generalnie drużyny bloku wschodniego w XX wieku były naprawdę topowe, jeżeli chodzi o poziom piłkarski. Finalnie 3-2 z Francją.
1: Tak jest.
0: I okazało się, że z brązowym medalem wyjeżdżamy z Mistrzostw Świata. To co, powtórzymy taki turniej jeszcze w przyszłości?
1: Trzymam kciuki, mam nadzieję.
0: Uda się za naszego życia, myślisz?
1: Może jak już gdzieś tam będziemy dziadkami? Może tak.
0: Z wnukami będziemy oglądać i będziemy mówić, a wiesz, kiedyś Polska nie grała na mundialu. Wspominaliśmy, mundial Hiszpania 8-2, a jeszcze przed godziną 9 będziemy mówić więcej o trwających Mistrzostwach Świata.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: 15 minut zostało do godziny 9, a tak jak patrzę na prawobrzeżu, spokojnie na drogach, choć jeśli jedziecie od strony Goleniowa, to natkniecie się na zator na węźle Kijewo. Ten zaczyna się już na nitce zjazdowej za Szóstki i ciągnie Zwierzyniecką do skrzyżowania z Kurzą. Jeśli chcecie ominąć ten korek, polecam, sugeruję zjechać z autostrady węzłem Dąbie, a potem kontynuować Tczewską do Puckiej, dalej Młyńską do Pomorskiej. Albo spróbować dojechać do Goleniowskiej. Tłoczno na Pomorskiej, tam sytuacja zależna jest od zamkniętego przejazdu kolejowego, ale przestrzenna, Gryfińska, Hangarowa i dalej Eskadrowa do Gdańskiej przejezdne. Do centrum dojedziecie bez problemu, a już za chwilę Bartek Czetowicz i Piotrek Jarząbek o tym, co dzieje się na Mundialu.

0: Słuchacie radia Super FM, to ostatnie odliczanie do godziny 9 i tak jest właśnie, że przed 9 mówimy o Mistrzostwach Świata. Oczywiście nie tylko, bo Piotr Jarząbek również prowadzi specjalne serwisy informacyjne. Kiedy one są, przypomnij?
1: Tak jest, codziennie od poniedziałku do niedzieli, tak naprawdę 7 dni w tygodniu, 11.30 i 16.30, zawsze najświeższe informacje.
0: Ależ namieszało się nam na Mistrzostwach Świata, bo o ile można było podejrzewać, że Portugalia wygra z Uzbekistanem, chociaż uważałem, że mogą być ciężary. Finalnie okazało się, że Cristiano Ronaldo wrócił.
1: Wziął sprawy w swoje ręce,
0: wrócił.
1: A nawet w swoje nogi.
0: Tak, tak, wrócił. Mówiąc szczerze, byłem bardzo zdziwiony czy zaskoczony, że Nuno Mendeszowi dał uderzyć rzut wolny, bo kiedy operator pokazał takie zbliżenie na Cristiano Ronaldo, no to myślałem, że on jest totalnie, mówiąc w języku slangu młodzieżowym, najarany na to, żeby uderzyć. On zawsze tak wygląda, jak jest rzut wolny, ale byłem przekonany, że to on będzie uderzyć. No idealna pozycja dla niego, żeby huknąć jak z armaty sprzed pola karnego i zdobyć bramkę. A to było totalne zaskoczenie, myślę, dla każdego, nas widzów, ale myślę, że dla reprezentantów Uzbekistanu także.
1: Tak, no ja w ogóle jak był ten rzut wolny, został podyktowany, to ja tak sobie pomyślałem, kurczę, za blisko jest, żeby uderzać jakby nad murem, obok muru tak naprawdę. I tak sobie pomyślałem, że właśnie to jest idealna pozycja do tego, żeby ktoś z lewej nogi uderzył po długim słupku. Tak faktycznie się finalnie stało, ale też muszę przyznać, że bardziej spodziewałem się tego, że mimo wszystko Cristiano Ronaldo będzie próbował gdzieś tam finezyjnym strzałem ominąć ten mur, a nie, że Nuno Mendes po prostu weźmie i przywali.
0: Tak, Anglia zremisowała z Ganą, bezbramkowy remis w meczu, kiedy spodziewaliśmy się, że Anglicy po prostu skasują 3 punkty i będą pewni już grają dalej na tych mistrzostwach.
1: To w ogóle był mecz o awans tak naprawdę, bo i Gańczycy w pierwszym meczu wygrali i Anglicy także te dwie drużyny grały tak naprawdę o zwycięstwo, o awans. No a finalnie wyszło na to, że według wielu obserwatorów tego meczu, no to właśnie Gańczycy dominowali tak naprawdę w tym meczu, ale też nie możemy zabierać Anglikom, że nie robili nic, no bo też była chociażby jedna poprzeczka Nico O'Reilly'ego tam pod koniec meczu, także no mecz sam w sobie taki całkiem ciekawy, ale no bez bramek.
0: Mieliśmy jeszcze spotkanie Chorwacji z Panamą, no i tutaj Chorwaci wygrali skromnie, 1-0, ale myślę, że oni właśnie tego potrzebowali, czyli punktów.
1: Tak, potrzebowali w ogóle otworzyć swój dorobek punktowy, tak jak mówisz, no bo przegrali w tym pierwszym meczu z Anglią 4-2, no i potrzebowali zwycięstwa, jeżeli chcieli dalej utrzymać się w turnieju, zresztą podobnie jak Panama, no bo finalnie ta porażka eliminuje Panamę w ogóle z dalszej gry na mundialu.
0: Jeżeli chodzi o mecze Mistrzostw Świata, które za nami w nocy, to Kolumbia grała w takim ciekawym meczu z Demokratyczną Republiką Konga. No i tak jak zapowiadaliśmy wczoraj, to było wyrównane spotkanie, tak. Emocjonujące. Mimo tego, że jedna bramka, to ten poziom był bardzo zbliżony. Dużo walki było w tym meczu i nawet było słychać, kiedy ta bramka dla Kolumbii padła w tym momencie, to było słychać taką niesamowitą radość kolumbijskich kibiców w Guadalajara. Na stadionie w Meksyku, że tę bramkę udało się zdobyć, no bo 76 minut musieliśmy czekać na pierwsze trafienie, ale mecz był interesujący, mi się na przykład to spotkanie podobało.
1: Tak, tak, to prawda, no węszyliśmy tutaj wczoraj taką trochę niespodziankę, finalnie faktycznie nie było jakoś bardzo daleko, żeby ta niespodzianka była, no był też gol wcześniej, to strzelił, zdaje się, Daniel Munoz, tak, ten, który strzelił też bramkę, która została uznana wcześniej w pierwszej połowie, on też trafił, ale wtedy był spalony, tej bramki nie było. No tak jak mówisz, bardzo ciekawe, wyrównane spotkanie. Myślę, że ci, co wstali o 4 rano albo jeszcze się nie kładli spać do 4 rano, no to raczej nie mieli czego żałować.
0: A poza tym Demokratyczna Republika Konga, tak jak mówiliśmy, to jest przyzwoita drużyna, bo mamy tam piłkarzy z backgroundem takim w Premier League, w lidze angielskiej, Van Bissaka między innymi, Tuan Zebe, to przecież wychowanek Manchesteru United. No Kapłabi przecież.
1: Tak, z Widzewa Łódź.
0: Z Widzewa Łódź, ale poza tym jest Bakambu, który też tak. W Hiszpanii, w Villarrealu.
1: No i Joan Vissa teraz, napastnik też w Premier League.
0: Tak jest, także to nie jest no-name'owa reprezentacja. I jeszcze szybko, jeżeli chodzi o zapowiedzi, rzecz jasna, tego co przed nami na Mistrzostwach Świata, które mecze są interesujące. O 21 na rozgrzewkę można powiedzieć. Katar, Bośnia i Hercegowina, ale też o 21 mecz Szwajcarii z Kanadą i to może być naprawdę interesujące spotkanie w nocy. O północy Maroko, Haiti, Szkocja i Brazylia. To ciekawy mecz. O godzinie 3 Czechy, Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa. Takie mecze przed nami.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Jeszcze przed godziną 9, 4 minuty zostały do 9. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM, a po nich spotka się z wami Jarek Fengler. Ja dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego dnia, słonecznego, bo słońce za oknem. Oj, będzie dzisiaj gorąco. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
8: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
7: Takie cuda tam sprzedają?
8: No pewnie. I to nie za miliony.
9: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
10: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
11: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
12: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
13: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
14: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
15: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie.
9: Jest 9. Wiadomości Super FM.
16: Nadciągają upały, szykują się na nie także schroniska dla zwierząt. Za chwilę też najnowszy sondaż poparcia partii politycznych i ranking wyższych uczelni.
1: Super FM. Wiadomości.
16: Marcin Krzemiński. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje podopiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
17: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone baseniki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
16: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. Żeglarska Parada Świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku-Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. Polityczne notowania teraz u nas. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych, na PiS trochę powyżej 26%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolności i Niepodległości, blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tuż za nim na podium plasują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
18: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
16: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
19: Super FM. Pogoda.
20: 20 stopni już teraz niedaleko Placu Kościuszki, 19 na Moście Długim. Dzisiaj początek fali upałów w stolicy Pomorza Zachodniego. Dzisiaj magiczna granica 30 stopni chyba będzie przekroczona. Jutro 32, w piątek także 32 stopnie.
21: Super FM z widokiem na Szczecin.
20: A wszystko dodajmy w cieniu. Ze Szczecina na Broadway. Wyjątkowy koncert w Willi Lenza to już dzisiaj. Za kilkanaście minut nasi goście Izabel Pereira Turostowska i Patryk Adamkiewicz opowiedzą o tym wyjątkowym wydarzeniu. Odliczamy dni do 24. regat Unity Line do zdobycia w naszym przedpołudniowym programie Gadżety Regatowe. Będzie także studio mundialowe Super FM i zaproszenia kulturalne od Basi Gądek.
21: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Just the way you are. Milki i David Guetta. Kwadrans po 9 Super FM z widokiem na Szczecin. Wyjątkowe arie operowe, klasyka Broadwayu, ale przede wszystkim utalentowani artyści. W przedpołudniowym programie już was zapowiadałem, jak zawsze punktualni Izabel Pereira Turostowska i Patryk Adamkiewicz. Przypominamy, organizatorem koncertu jest Rotary Klub Szczecin International. Ale Iza, no właśnie, powiedz, jak wpadliście na pomysł, by połączyć Szczecin z klasyką Broadwayu?
1: Nasz klub Rotary, klub Szczecin International, myśmy parę lat temu robili Talenty Szczecina w Filharmonii. I to było takie bardzo duże przedsięwzięcie, ale wspieraliśmy młode talenty. I tak pomyśleliśmy, że może byśmy ponownie rozpoczęli takie wspieranie, ale tutaj już nie na skalę orkiestry, które grały, ale może solistę. Na przykład Patryka. Trzeba było teraz wymyśleć coś takiego ciekawego, żeby ten koncert miał jeszcze jakąś taką, coś takiego dodatkowego, jakąś wartość dodaną. No i parę lat temu, jak robiliśmy taki projekt o znanych Szczecinianach, to mi wyskoczyło w Google, że Oskar Hammerstein, urodzony w Szczecinie. A Hammerstein to jest bardzo znane nazwisko na Broadwayu, ponieważ Oskar Hammerstein napisał takie bardzo słynne muzykale. I na całym świecie jest bardzo znany właśnie z tych muzykali, ale się okazało, że to nie on się urodził, bo on jest Oskar Hammerstein II. Ale Oskar Hammerstein I się urodził w Szczecinie. Jego dziadek. A jego dziadek tak samo był bardzo słynnym, się okazuje, człowiekiem, ponieważ on tak naprawdę jest uznawany jako ojciec chrzestny Broadwayu. Ponieważ jak wyemigrował tutaj ze Szczecina, wtedy Szczecin, wiadomo, do Nowego Jorku, to stał się takim wielkim impresario. I zaczął budować teatry, zaczął budować opery. I wybudował operę, która się nazywała Manhattan Opera. I to był główny konkurent do Metropolitan Opera. I tutaj się zaczęła naprawdę wielka, wielka sprawa. I jego cała rodzina jest bardzo znana i jego wnuk też bardzo znany. I dlatego chcieliśmy zrobić wokół tego taki troszeczkę właśnie ten koncert z taką oprawą historyczną związaną ze Szczecinem.
0: No to już w takim razie wiemy, co łączy Broadway ze Szczecinem. Patryk Adamkiewicz jest jednym z wykonawców tego koncertu. Patryk, czy możesz opowiedzieć o programie dzisiejszego koncertu w Willi Lensa?
2: Program artystyczny jest bardzo bogatym programem, ponieważ łączy w sobie muzykę operową, czyli będziemy mieli okazję usłyszeć arie z opery Tosca Giacomo Pucciniego czy Estrano z La Traviaty. Bo pozwolę sobie wtrącić jeszcze, że ze mną będzie śpiewała sopranistka Paulina Glinka i będziemy starali się stworzyć piękne chwile muzyczne dla Państwa. Repertuar, tak jak mówię, operowy, pieśni neapolitańskie i oczywiście nawiązując do historii Hammersteina i do tego, że musical The Sound of Music, to nie zabraknie takich utworów jak Climb Every Mountain czy Edelweiss.
0: Zaproszenia do Willi Lensa rozeszły się w mig, natomiast jest szansa na to, żeby właśnie uczestniczyć w tym koncercie. Ten koncert będzie można obejrzeć w sieci i jest już dostępny specjalny link. Wystarczy tylko, co Patryk, kliknąć, tak? Gdzie ten link znajdziemy?
2: Tak jest, link będzie dostępny, też jest dostępny już na Facebooku Rotary Klubu. Powtórzę, to jest Rotary Szczecin Club International i będzie tam dostępny link. Powiem, że z nami będzie też w towarzystwie wspaniałego pianisty Michała Landowskiego, który jest związany też ze Szczecinem, jest wykładowcą Akademii Sztuki, a prowadzić koncert i całym konferencjerem koncertowym będzie Tommy Kufel, który przylatuje do nas specjalnie z Londynu, czyli równolegle jakby do Broadwayu mamy West End, tak? Którym też dzieją się musicale.
0: zapraszamy. Villa Lenca to już dzisiaj 19. Specjalny link do znalezienia na Facebooku Rotary Club Szczecin International. Izabel Pereira-Turostowska i Patryk Adamkiewicz byli gośćmi w naszym przedpołudniowym programie. Teraz Meja, a na zegarze 20 po 9.

0: Trzymamy rękę na pulsie tych najważniejszych informacji. A tak naprawdę tutaj redakcyjny kolega Andrzej Kutys trzyma rękę na pulsie. Pięknie wygląda ta para, muszę ci powiedzieć. Daria i Konrad pięknie odmaszerowały. Pięknie odpłynęły. No to taka romantyczna podróż w nieznane.
1: No, można to tak ładnie określić, natomiast ja niestety sprowadzę na ziemię, może będę tutaj jakimś złym prorokiem, oby bym złym prorokiem, ale też było wspominane, że odbywały się różne komisje, ja dosyć uważnie tego słuchałem, to były dosyć długie, półtora godzinne, często dłuższe posiedzenia i padało bardzo wiele ciekawych informacji, więc rzeczywiście formalnie ten wytrych do ich odchorowania znaleziono, natomiast jakie będą dalsze kroki właściciela i czy nie skończy się to jakimś procesem, o którego efekcie oczywiście usłyszymy tak gdzieś za 60 lat, no ale nie zmienia to faktu, że ja jestem ciekawy, czy ta sprawa będzie miała dalszy
0: swój ciąg. Za 60 lat usłyszymy.
1: Masz rację, tak normalnie to jednak 70, patrząc na polski wymiar sprawiedliwości. Okej, słuszna uwaga, przyjmuję.
0: Już za chwilę 9:30 wiadomości. Co w serwisie, Andrzeju?
1: Jest świetnie, będzie świetniej, czyli absolutorium dla prezydenta Szczecina.
0: No dobrze, ale coś z optymistycznych informacji?
1: No optymistycznie, rozwija się tam nasze miasto i o tym będzie dzisiaj na sesji.
0: Dobrze, no to posłuchajmy w takim razie o 9:30.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: I po reklamie.
0: Wiadomości Super FM. Andrzej Kutys.
1: Coś optymistycznego na początek. Były kolizje, utrudnienia na północy miasta. Sytuacja wróciła do normy. Absolutorium dla prezydenta Szczecina to formalność. Dzisiaj głosowanie. Ekspert w Radiu Super FM o bezpiecznym urlopie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: No więc na początek krótko podsumowanie tego, o czym mówiliśmy w porannej pomocy drogowej. Rano sytuacja na północy Szczecina wróciła do normy. Tam, przypomnijmy, utrudnienia były na szosie polskiej oraz w kierunku Szczecina, Śródmieścia na Strzanieckiej. Obecnie już nie ma tam kłopotów z przejazdem.
9: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Głosowanie będzie formalnością. Szczecińscy radni zbiorą się dzisiaj na sesji absolutoryjnej, w której podsumują kolejny rok rządu w mieście. I wiadomo już, że absolutorium Piotr Krzystek dostanie, bo prezydent Szczecina ma za sobą stabilną większość klubów KO oraz jego OK Polska. Wiadomo także, że opozycja z PiS będzie przeciw. Ten scenariusz potwierdzili dzisiaj radni, zresztą w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8. Szef klubu radnych PiS Krzysztof Robienowski zapowiedział dyskusję, a Mateusz Gieryga z KO zapowiedział wsparcie.
10: Zdecydowanie tak. Prawo i Sprawiedliwość.
11: Zdecydowanie nie. Jest wiele rzeczy, które budzą naszą wątpliwość.
1: Początek sesji absolutoryjnej dzisiaj o godzinie 10. Do tematu będziemy wracać m.in. po godzinie 16 w programie Ale to był dzień. A w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 pojawił się także temat nowego wiceprezesa tramwajów szczecińskich. Utworzone właśnie stanowisko obejmie były radny Platformy Obywatelskiej. O tym więcej w wiadomościach za godzinę.
9: Więcej na stronie super.fm.
1: Letnie wyjazdy, a koszty ewentualnego leczenia i turystyczne ubezpieczenie. Ekspert zwraca uwagę w studiu Radia Super FM, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa tylko to, co w danym kraju jest refundowane, wyjaśniał Paweł Skotnicki. Są sytuacje, w których EKUS się nie przyda.
12: Awaryjny powrót do kraju. Wyobraźmy sobie człowieka, który został potrącony na pasach w Neapolu. I to nie jest historia hipotetyczna, tylko to jest człowiek, który, Polak, 2 lata temu wybrał się na wycieczkę z rodziną, został potrącony przez samochód. 70 tysięcy euro to był rachunek za pierwszą pomoc, a 130 tysięcy euro to był rachunek za powrót do kraju, ponieważ musiał być podstawiony prywatny odrzutowiec z nowoczesnym ojomem na pokładzie i z asystą medyczną. I ten transport medyczny to jest coś, co się dzieje coraz częściej, na przykład w przypadku udaru.
1: Jednocześnie, podkreślał ekspert ubezpieczeniowy w naszym studiu, w przypadku wyjazdów dalszych niż Europa, karta EKUS oczywiście tam nie będzie działać. W ocenie Skotnickiego już na etapie planowania urlopów należy wliczyć w koszty wykupienia ubezpieczenia turystycznego.
13: Super FM Sport.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Właściwie pewni tego są już też Portugalczycy, którzy wygrali w meczu tej samej grupy z Uzbekistanem 5-0. Bardziej skomplikowana sytuacja jest w grupie Anglików. Ci tylko zremisowali z Ganą 0-0 i te drużyny mają po 4 punkty. Trzyma Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą, co dla tych ostatnich oznacza koniec marzeń o grze w 1/16 finału. A teraz czas na ostatnią kolejkę fazy grupowej. Pierwsze rozstrzygnięcia zapadną dziś wieczorem w grupie B, gdzie o pierwsze miejsce zagrają Kanada i Szwajcaria. Współgospodarzom do wygrania grupy wystarczy remis. Zespół jest jednak uskrzydlony po rozbiciu Kataru aż 6-0. Wśród piłkarzy i kibiców zapanowała euforia i to jest zrozumiałe, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
15: Będziemy twardo stąpać po ziemi, wiecie, nie zachwyśniemy się tym. Zadbam o to, aby zespół pod każdym względem był gotowy, by się skupić, skoncentrować i walczyć o wygranie grupy, co naprawdę otworzy nam drogę do sukcesu w tym turnieju. Ale nauczyłem się w tym biznesie, że wielkie chwile nie przychodzą tak łatwo. Trzeba je doceniać i trzeba je świętować.
14: W drugim meczu w tej grupie Katar zagra z Bośnią i Hercegowiną. Zwycięzca niemal na pewno awansuje z 3. miejsca. W przypadku remisu obie drużyny mogą pożegnać się z turniejem. Były trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso ma nową pracę. Kalabryjczyk, który został na początku kwietnia zwolniony po tym, gdy jego zespół nie wywalczył awansu na mundial, będzie szkoleniowcem Lazio. Ekipa z Rzymu po rozczarowującym sezonie rozstała się w maju z Maurizio Sarrim. Zaczęły się eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju głównym nie zagra Linda Klimowicz. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z 3 przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa. Wygrała ze Szwajcarką Susan Bandekki 6-1-6-3. Turniej główny zaczyna się w poniedziałek. Zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch.
13: Super FM. Pogoda.
0: Trzymamy kciuki za tenisistów i tenisistki. Dzisiaj do 30 stopni. Jutro i pojutrze 32 słońce i piękne, błękitne niebo. Tak do końca weekendu. No i koniecznie nie rozstajemy się z wodą.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 22:10.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Dym pod drzwiami. Konflikt w zespole jest czasem jak dym pod drzwiami. Na początku nie widać jeszcze ognia, nie ma wielkiej awantury, nikt nie trzaska, nikt nie mówi, mamy poważny problem, ale tak coś wisi w powietrzu. Ktoś odpowiada chłodniej, ktoś przestaje zapraszać kogoś do rozmowy, ktoś mówi, czemu oni się tym nie zajmą? Z takim tonem, że wiadomo, że oni nie są już kolegami, tylko jakimś osobnym gatunkiem organizacyjnym. I bardzo często firma po prostu to przeczekuje. No przecież to oni są dorośli. No ale samo się ułoży. A teraz właściwie nie ma na to czasu. Mamy, wiesz co, ważniejsze sprawy niż atmosfera. Tylko że konflikt rzadko znika dlatego, że ktoś go nie nazywa. Częściej schodzi pod podłogę i zaczyna grzać od spodu, a potem drobna różnica zdań zamienia się w podział na obozy. Zwykłe ustalenie terminu zaczyna brzmieć jak walka o władzę. Mail, który mógłby mieć dwa zdania, dostaje trzy osoby w kopii i temperaturę palnika gazowego. I wtedy lider mówi, a skąd ta eskalacja? A ona nie bierze się znikąd. Ona wcześniej dawała sygnały. Dlatego w konflikcie nie zawsze chodzi o to, żeby natychmiast zrobić wielką rozmowę naprawczą z całym zespołem, flipchartem, komisja śledcza. Czasem wystarczy wcześniej zatrzymać się przy jednym pytaniu. Co tu zaczyna dymić? Nie, kto ma rację, nie, kto przesadza, albo kto jest trudny, tylko gdzie pojawia się napięcie, którego jeszcze nie nazwaliśmy. Może chodzi o niejasny podział odpowiedzialności, może o poczucie niesprawiedliwości, czasem o decyzję, która została podjęta bez wyjaśnienia, może o to, że jedna osoba od dawna dowozi, a druga od dawna jakoś się ślizga. Kiedy nazwiemy dym wcześniej, nie musimy gasić pożaru. Możemy otworzyć okno, sprawdzić źródło i zareagować spokojniej. To jest jedna z ważniejszych umiejętności lidera. Nie czekać, aż konflikt stanie się widowiskiem. Zobaczyć go wtedy, kiedy jest tylko sygnałem. Bo w dobrym zespole nie chodzi o to, żeby nigdy nie było napięć. Nie ma takiej opcji. Chodzi o to, żeby napięcia nie musiały krzyczeć, zanim ktoś do nich poważnie podejdzie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz, że to tylko atmosfera, zatrzymaj się i sprawdź, skąd idzie dym. Bo wcześniej zauważony sygnał nie musi stać się pożarem.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: przedpołudniowe spotkanie z Radiem Super FM. Spiller i Sophie Alice Baxter, Groove Jet, już za chwilę 10:00. Tymczasem gmina miasta Szczecin złożyła do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko radnemu PiS Krzysztofowi Romianowskiemu. Chodzi o jego wypowiedzi dotyczące podejścia miasta do sprawy budowy bazy paliw w Podjuchach. Prezydent Piotr Krzystek poinformował o tym dziś rano podczas briefingu poświęconemu sesji absolutoryjnej. A za chwilę więcej wiadomości w serwisie punktualnie o 10:00.
1: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
6: I po reklamie.
7: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
8: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie szpitala południowego. Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie szpitala południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
9: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
8: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące szpitala południowego w sprawie oszustw przy wydawaniu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
10: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
8: Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Problemy z energią elektryczną na zachodzie Francji z powodu upałów. W Brytanii jeszcze około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
11: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
8: W porządku obrad Senatu jest też ustawa m.in. o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
12: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. A drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila.
8: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
13: Super FM. Pogoda.
0: Jak było chłodno, narzekaliśmy. Pytaliśmy, gdzie to lato? A jak już pojawiają się na horyzoncie upały, to już to niektórzy zaczynają kwękać i zaczynają zastanawiać się, no jak tutaj wytrzymać w takich upałach i jak tu dogodzić? No właśnie, dzisiaj do 30 stopni, jutro 32. I koniecznie pamiętajcie o nawadnianiu.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: 4:50, blisko 500 uczniów ze szczecińskich szkół kończy rok szkolny w wyjątkowy sposób. Najlepsi z najlepszych odebrali nagrody prezydenta Szczecina za wybitne osiągnięcia edukacyjne, potwierdzające ich przede wszystkim wiedzę, systematyczność, ale także szkolne sukcesy. Jeszcze tylko jutro i w piątek wymarzone, wyczekiwane wakacje.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Wakacyjna ramówka Super FM startuje już w poniedziałek i dużo wakacyjnych niespodzianek przygotowaliśmy dla Was. Wszystko to już niebawem. Na antenie radia Super FM teraz T-Love i Syn Miasta.

Wakacje na horyzoncie, a jak wakacje, to regaty. Tegoroczna edycja regat Unityline We Are Polska to 4 dni pełne sportowej rywalizacji. Żeglarze będą rywalizować m.in. na trasie Polska Extreme Race, w trakcie którego będą musieli opłynąć duńską wyspę Bornholm i wrócić do Świnoujścia bez zawijania do portu. Na starcie pojawią się na pewno załogi z Polski, Niemiec i krajów skandynawskich. Do startu w tegorocznych regatach Unityline zgłoszono do tej pory 64 jachty. Patronem medialnym, przypominamy, tego wydarzenia jest Radio Super FM. Obiecałem Wam gadżety żeglarskie właśnie z regat Unityline, które możecie właśnie teraz zdobyć w Super FM. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Uwaga, uwaga, które miasto gości żeglarzy regat? Które miasto? Ja już o tym mieście mówiłem dzisiaj, przynajmniej raz w serwisach informacyjnych także mówiliśmy, a jeżeli nie pamiętacie, to można także zajrzeć na naszą stronę internetową Super FM. Teraz Faya con Dios.

0: Tak, jest Taylor Swift, ta, którą doskonale znacie z anteny radia Super FM 25 po 10. Niektórzy mogą tylko liczyć na cud, między innymi Turcja i Haiti. Już teraz pożegnały się z turniejem. Po dwóch kolejkach fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej sporo już wiemy, ale jeszcze więcej pewnie jest niewiadomych. Studio mundialowe od poniedziałku do niedzieli na antenie radia Super FM o 11.30, a także o 16.30. Wcześniej mamy dla Was te najważniejsze, najnowsze wiadomości ze Szczecina. W serwisie pewnie Andrzej Kutys powie o sesji, bo dzisiaj radni oceniają rządy prezydenta. Więcej już za chwilę. W wiadomościach punktualnie o 10.30.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
3: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć?

0: pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
10: I po reklamie. Zbliża się w 10:30. Wiadomości Andrzej Kutys.
11: Były radny PO, wiceprezesem tramwajów szczecińskich. Krystek kontra Krzystek. Politycy, a żłobki i pieniądze z KPO. Nowa rozgrywająca w Lotto Chemiku Police.
10: Super FM. Wiadomości.
11: Tego stanowiska wcześniej w miejskiej spółce nie było, a decyzją komisji konkursowej wiceprezesem tramwajów szczecińskich zostanie Arkadiusz Pawlak, niegdyś radny Platformy Obywatelskiej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych, informuje rzecznik tramwajów. Opozycja z PiS komentuje, że kolega posła Nitrasa musi znaleźć swoje miejsce. Krzysztof Romianowski z PiS i Mateusz Gieryga z KO starli się o to dzisiaj w rozmowie Radia Super FM. Gieryga oceniał, że nowe stanowisko jest potrzebne.
12: Dlatego, żebyśmy nie mieli takich sytuacji, w której jeden z prezesów odchodzi na emeryturę i zwyczajnie nie ma kogoś, kto ma doświadczenie w tym, żeby go zastąpić.
13: No to jest młody gościu, on nie ma.
14: On na emeryturę jeszcze nie idzie.
13: On się nie idzie na emeryturę.
12: Tak, ale emerytura to jest tylko jeden z przykładów tego, kiedy ktoś rezygnuje z danej pracy.
13: Jakie kompetencje powinien mieć wiceprezes tramwajów szczecińskich?
12: Myślę, że przede wszystkim doświadczenie w zarządzaniu spółkami.
13: Okej, okay, a legitymacja partyjna się przydaje, czy nie do końca?
12: Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. To nie z osób związanych z partią są złożone komisje oceniające.
13: Dziwnie się składa, że akurat wiceprezes tramwajów szczecińskich będzie osobą mocno spowinowaconą z waszą partią polityczną.
12: Być może, natomiast myślę, że CV pokazuje, że zarządzał dużymi spółkami.
13: Tak, Arkadiusz Pawlak ma być wiceprezesem.
15: Kolejny złoty członek Koalicji Obywatelskiej, czyli działacz partii, który dzięki legitymacji partyjnej, bo tutaj pan radny mówi o tym, że pan prezes Pawlak zarządzał dużymi przedsiębiorstwami. Wszystkie te przedsiębiorstwa i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego i Elektrownia Dolna Odra, czyli jedna ze spółek Elektrowni Dolna Odra, w której był prezesem, wszystkie te stanowiska były związane politycznie. To nie jest ekspert z wolnego rynku.
11: Oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, do tematu będziemy wracać.
16: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: Prezydent Szczecina kontra wicewojewoda. Przez prawie 20 lat nie zbudował ani jednego żłobka. To słowa Dawida Krystka, czyli wicewojewody i polityka Nowej Lewicy. Nie są to do końca prawdziwe informacje, komentuje prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Pierwsza z tych wypowiedzi padła w czasie konferencji na temat środków z KPO. Dawid Krystek podkreślał, że tak jak nowy żłobek przy Pszczelnej, pieniądze z Brukseli zmieniają Szczecin.
17: Przez prawie 20 lat prezydent Szczecina nie zbudował ani jednego żłobka. Kiedy pojawiły się środki z Krajowego Planu Odbudowy, tych miejst powstało prawie 500.
11: Co na te słowa prezydent Szczecina Piotr Krzystek?
0: No myślę, że nie są to informacje prawdziwe do końca, dlatego że cały czas powiększaliśmy liczbę miejsc żłobka w Szczecinie i to warto sprawdzić od początku funkcjonowania mojego jako prezydenta miasta Szczecina. Te dane są dostępne, jeżeli pana to interesuje, to je przekażemy. Widocznie pan wicewojewoda nie miał tej wiedzy.
11: No dajmy, że obaj panowie niegdyś stanęli do wyborczej rywalizacji, gdy Dawid Krystek był kandydatem SLD na prezydenta Szczecina. W 2018 roku wygrał Piotr Krzystek.
16: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Doświadczenie zdobywała na pierwszoligowych parkietach. W ocenie zarządu Lotto Chemika Police to perspektywiczna zawodniczka, dlatego Pola Janicka, 22-letnia rozgrywająca, dołączyła do kadry na nadchodzący sezon. Szczegóły Piotr Jarząbek.
14: Janicka ostatnie rozgrywki spędziła na pierwszoligowych parkietach, grając w barwach WTS Solna Wieliczka. Tam rozegrała 24 mecze, w tym czasie notując średnio 4 punkty na mecz. Do tego Janicka dołożyła 10 asów serwisowych i 35 punktów blokiem. Pola Janicka jest pierwszą nową zawodniczką Lotto Chemika Police podpisaną na najbliższy sezon. Wcześniej klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z 5 zawodniczkami. To dwie przyjmujące, Natalia Mędrzyk i Julia Orzeł, środkowa Maja Koput, libero Agata Nowak oraz rozgrywająca Katarzyna Partyka, z którą Janicka będzie rywalizowała o miejsce w pierwszym składzie.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
7: Kultura, historia i wydarzenia, które warto wpisać do kalendarza. Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Super FM. Dziś w Szczecinie odbędzie się koncert Antoniny Krzysztoń. Artystka wystąpi w historycznej świetlicy stoczniowej, miejscu szczególnie związanym z historią szczecińskiej Solidarności. Antoninie Krzysztoń będzie towarzyszył gitarzysta Marcin Majerczyk. Koncert poświęcony będzie lokalnym bohaterom wydarzeń sprzed lat. Część z nich zasiądzie tego wieczoru na widowni. Organizatorzy podkreślają, że będzie to nie tylko spotkanie z muzyką, ale także okazja do wspomnień i rozmów o historii miejsca, które odegrało ważną rolę w drodze do wolności. Początek o 20:00. Wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dziś też Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na spotkanie poświęcone jednej z najważniejszych postaci Pomorza Zachodniego po 1945 roku. W Centrum Dialogu Przełomy odbędzie się rozmowa wokół książki Andrzej Milczanowski 1939-24, kolaż autobiograficzny autorstwa Kingi Konieczny i Eryka Krasuckiego. Publikacja będzie punktem wyjścia do dyskusji o życiu i działalności lidera opozycji demokratycznej na Pomorzu Zachodnim oraz o Polsce czasów przełomu. W książce znalazły się wspomnienia rodziny, przyjaciół i działaczy opozycji. Andrzej Milczanowski był jednym z liderów szczecińskiej Solidarności, uczestnikiem strajków w 1980 i 88 roku, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w Wolnej Polsce szefem Urzędu Ochrony Państwa i ministrem spraw wewnętrznych. W spotkaniu wezmą udział autorzy książki, reporterka i pisarka Kinga Konieczny oraz historyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Eryk Krasucki. Początek wydarzenia o 17:00 w Centrum Dialogu Przełomy. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

oni to potrafią posłodzić, prawda? Że nawet można pić jedną i drugą i trzecią, kto wie, może nawet czwartą kawę w pracy. Maroon 5, Sugar. 14 minut do 11 Super FM z widokiem na Szczecin. Mówiliśmy, informowaliśmy w Super FM, że Pogoń ma nowego trenera. 53-letni Hiszpan Oscar Garcia został nowym szkoleniowcem piłkarzy Pogoni Szczecin. Szukaliśmy trenera z doświadczeniem na najwyższym poziomie, silnym charakterem, pasją do rozwoju zawodników, a także zaangażowaniem. Tak komentuje prezes Pogoni. Oscar posiada wszystkie te cechy, a nawet więcej. Szczegółowe informacje na temat właśnie postaci nowego szkoleniowca znajdziecie na naszej stronie Super FM. Na Facebooku z kolei Radia Super FM. Wczoraj jeden z naszych dziennikarzy był na pierwszym treningu Pogoni człowiekiem, który będzie trenował. Oscar Garcia przyglądał się wszystkim piłkarzom. To wszystko możecie zobaczyć na naszym radiowym Facebooku. Tu Super FM. Gramy i jesteśmy z wami.

0: Tak właśnie oni zagrali Imagine Dragons w przedpołudniowym programie. 3 minuty do 11, tu Super FM, kibicujecie naszym siatkarzom. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Jakie spotkania rozegrają i czy mają szansę powalczyć? O tym za moment w wiadomościach Super FM o 11.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
7: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
8: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 11. Wiadomości Super FM.
15: W południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze stołecznego szpitala południowego. Potem paczka z nieznaną substancją, która poparzyła policjanta z Iławy. Będzie też woda kontra upał.
16: Najlepsza prewencja chorób kardiologicznych.
15: Za chwilę o czym jeszcze warto pamiętać w najbliższych dniach.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik szpitala południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce. W rękach wielkopolskiej policji 5 członków gangu, który za swoje ofiary obrał sobie mieszkańców południa Europy.
17: Dzwonili do mieszkańców Włoch, podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
15: Wyjaśnia schemat działania grupy nadkomisarz Maciej Święcichowski. Przestępcy wpadli na terenie powiatu poznańskiego. W ich zatrzymaniu pomogły włoskie i europejskie służby. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mogą pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
2: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
15: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początku turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek. Belgowie tak samo. Początek meczu o 20:00. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
18: Bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
15: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.
13: Super FM. Pogoda.
0: Miało być, jest 20, dokładnie 20, są 23 stopnie w parku Kasprowicza, 22 kreski niedaleko Głębokiego, dzisiaj do 30 stopni po południu. Pewnie częściej będziemy szukać cienia.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: W ten weekend w Moczyłach dzień otwarty parku Doliny Dolnej Odry. Za chwilę o tym, co nas czekać będzie w sobotę w Moczyłach, jakie atrakcje, o tym opowiedzą Monika Bogunowicz, koordynator projektu Doliny Dolnej Odry, a także Paweł Mazur, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: 5 minut po 11:00.

0: nie mówiłem, że będą wakacyjne rytmy w naszym przedpołudniowym programie. Alvaro Soler, 15 minut po 11:00, Super FM z widokiem na Szczecin i zapowiadani goście po mojej prawej stronie. Monika Bogunowicz, koordynator projektu Dolina Dolnej Odry dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I jest z nami także Paweł Mazur, zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
2: Wiewiórki, bobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: No właśnie, będziemy rozmawiać o wydarzeniu, na którym, tak sobie pomyślałem, no trzeba po prostu być, ze względu na to, że dla każdego znajdzie się coś interesującego, coś przyjemnego, mnóstwo stref. No właśnie, w ten weekend w Moczyłach dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry. Co będzie czekać wszystkich tych, którzy przyjadą do Moczył?
2: Serce Pomorza Zachodniego bije nad Odrą, więc każdy, kto przyjdzie zobaczyć nasz cenny obszar przyrodniczy, zobaczy przede wszystkim przyrodę, będzie mógł przejść się razem z nami wzdłuż Odry, będzie mógł zobaczyć najbardziej skrywane sekrety także przedwojennego Międzyodrza, a co najważniejsze, będzie mógł świetnie spędzić czas na łonie natury, na łonie przyrody, z dziećmi, z rodziną, przy różnorakich grach i zabawach i zobaczyć wiele ciekawych punktów.
0: Spoglądam na harmonogram tego wydarzenia. Mnóstwo stref. Po pierwsze tak, strefa edukacyjna, strefa warsztatowa, strefa zabaw. Monika, jakbyś mogła, no właśnie, rozszyfrować te wszystkie strefy dla wszystkich słuchaczy Super FM, którzy być może planują weekend i może jednak skuszą się na waszą propozycję.
1: Zapraszamy wszystkich do strefy edukacyjnej. Tam swoje stoiska edukacyjne przygotowały różne instytucje, które Doliną Dolnej Odry zajmują się, opiekują się nią. Między innymi taką ciekawostką będzie stoisko Koła Biologów Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie będzie pobierana woda i będzie można pod mikroskopem zobaczyć, jakie małe żyjątka żyją. Na spacerach edukacyjnych jako wydarzenia dodatkowe będzie można było się zapisać, ale też można zerknąć na naszego Facebooka i może jeszcze jakieś miejsca na spacer z fotografem bądź prelekcje o budowlach hydrotechnicznych. Będzie można wziąć udział w tych wydarzeniach. Strefa warsztatowa to warsztaty z malowania toreb, malowania kamieni, robienia małych łódek z drewna i dzieci będą mogły w małych basenach potem wypróbować te łódki, a strefa zabaw to różne aktywności dla młodszych dzieci.
0: No właśnie, oprócz tych trzech stref jest jeszcze ta, która powinna albo zainteresuje na pewno, bo od 15:00 startuje w sobotę scena muzyczna i też mamy sporo ciekawych właśnie występów, ale i też koncertów, które będą działy się w Moczyłach.
1: Zaczynamy o 15:00 koncertem Odra Sound Design. Michał Zygmunt połączył muzykę, którą tworzy, z dźwiękami Odry. Bardzo ciekawy projekt, no i związany z tym obszarem. Potem nasz szczeciński zespół Czango z Konradem Słoką.
0: Którego doskonale znamy z anteny Radia Super FM, tak
1: super.
0: Jest.
1: I na koniec z przytupem zespół Leniwiec z Karkonoszy, który też pięknie opowiada o ochronie przyrody.
0: I ja muszę też powiedzieć dla tych, którzy zastanawiają się i myślą sobie tak, no skoro w prognozach pogodnych zapowiadają upały, to proszę się nie przejmować, bo na miejscu będzie wody dla każdego za darmo, tak?
1: Tak.
0: Monika?
1: Mamy też grę terenową Odkrywaj Dolinę Dolnej Odry. Każdy uczestnik, który rozwiąże grę terenową, która będzie rozmieszczona na terenie całego eventu, będzie czekała szklana butelka za darmo i stoisko organizowane przez Centrum Usług Komunalnych w Kołbaskowie, czyli dostawcę wody na tym terenie, i tam będzie cały czas woda pitna do dyspozycji. Czyli na upały woda będzie czekała na wszystkich. I też promujemy to wydarzenie pod hasłem Dobra woda nie potrzebuje plastiku.
0: No właśnie, bo ja spoglądam na tą strefę edukacyjną. Po pierwsze tak, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Będzie także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naszym mieście. Morskie Centrum Nauki, gmina Kołbaskowo, Drawieński Park Narodowy, Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Koło Naukowe z Uniwersytetu Szczecińskiego także się pojawi. Będzie także Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mnóstwo wystawców, mnóstwo firm.
2: Postaraliśmy się zaprosić absolutnie wszystkich, którzy czują się związani z tym obszarem, którzy chcą się identyfikować z naszą Odrą, a przede wszystkim wszystkich miłośników przyrody, bo to jest obowiązek, żeby byli na tym pikniku i wszyscy jak jeden mąż chcą się tutaj stawić.
0: No i to, myślę, powinno być puentą i jednocześnie zaproszeniem dla tych niezdecydowanych, a ponieważ nasi goście dzisiaj przynieśli ze sobą sporo niespodzianek dla słuchaczy Super FM, no to była pewnie taki przedpołudniowy, szybka zabawa w naszym programie do zdobycia. Co tam w środku w tych torbach przynieśliście? Opowiedzcie.
1: Mamy plecaki, mamy bidony bambusowe,
0: No i sporo takich właśnie gadżetów.
1: Termos plus śniadaniówki z takim bardzo fajnym z papieru termoochronnym opakowaniem.
2: Wszystko oczywiście ekologiczne.
0: No tak. Właśnie, to dobra. Spoglądam w takim razie w stronę pana Pawła i ja myślę, że bardzo szybkie pytanie i myślę zaraz słuchacze Super FM rozdzwonią się. 91-245-5 pomarańczowy super telefon. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie pana Pawła. Bardzo proszę.
2: Kochani radiosłuchacze, powiedzcie mi na terenie, który gmin znajduje się nasz cenny obszar Dolina Dolnej Odry.
0: 91 2 4 5 5

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz po

0: podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
7: W pierwszym meczu grad goli, a potem bramek jak na lekarstwo. Tak prezentuje się mundialowa noc, która za nami. Zaczęliśmy od starcia Portugalii z Uzbekistanem, no i tutaj trzeba powiedzieć, że Cristiano Ronaldo nie pozostał dłużny Leo Messiemu, Kylianowi Mbappe czy Erlingowi Haalandowi i otworzył swoje konto z bramkami, zdobywając dublet. Na listę strzelców wpisali się też Nuno Mendes i Rafael Leao, a także z samobójczą bramką Abdulwakid Nematow. Uzbecy raz trafili też do właściwej bramki, ale gola nie uznano, bo faulowany w tej akcji był João Cancelo. No i po meczu Portugalii z Uzbekistanem, który znacząco zawyża nam średnią bramek tej nocy, no to właśnie, w trzech pozostałych meczach mieliśmy łącznie dwa trafienia. Na początek bezbramkowy remis Anglii z Ganą, w którym według wielu lepszą drużyną była właśnie afrykańska kadra Black Stars. Choć trzeba przyznać, że Anglicy w tym meczu również mieli swoje sytuacje. W końcówce spotkania poprzeczkę bramki Gańczyków obijał chociażby Nico O'Reilly. Poprzeczka to jednak za mało. Skończyło się 0-0. Ważne zwycięstwo zanotowali za to Chorwaci, którzy w Toronto pokonali 1-0 Panamę po bramce Ante Budimira. O ile w pierwszej połowie to Los Canaleros mieli trochę więcej okazji, tak po zmianie stron to podopieczni Zlatko Dalicia dali się we znaki panamskiej obronie, w tym zrobił to właśnie Ante Budimir. Chorwaci dzięki tej bramce wygrali i wyeliminowali Panamę z turnieju. I na koniec nocy zwycięstwo Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga, podobnie jak Chorwaci, 1-0. To spotkanie to zdecydowana dominacja Los Cafeteros, ale tego potwierdzenie pokazało się dopiero w 76 minucie. Wtedy Daniel Munoz pokonał bramkarza DRK i dał awans Kolumbijczykom. No właśnie, ten mecz kończył drugą kolejkę fazy grupowej. Oprócz Kolumbii awans do playoff mają już Niemcy, Stany Zjednoczone, Meksyk, Francja, Norwegia oraz Argentyna. Z turniejem pożegnało się też już 5 reprezentacji: Panama, Jordania, Tunezja, Turcja, a także Haiti.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: czasu do czasu spoglądam na naszego radiowego Facebooka. Robert, nasz słuchacz, przed momentem, no właśnie, napisał do mnie: ale gracie, że naprawdę nie chce się pracować. Do tego jeszcze słońce, które cały czas tutaj, no właśnie, przypala. A w studiu, no właśnie, Joanna Sawicka-Budziak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jasiu, ja muszę przyznać, jak doszło do tego, że ty tutaj pojawiłaś się w studiu. Renata przed momentem też napisała: co pan redaktor robi, że tu tyle gości pojawia się w przedpołudniowym programie. Jasia zadzwoniła do mnie wczoraj i powiedziała tak w krótkich, żołnierskich słowach: ja muszę przyjść do radia, bo mam dużo ciekawych informacji, które chciałabym powiedzieć słuchaczom Super FM. Zgadza się?
1: Prawda, dokładnie.
0: No właśnie. Punktowaliśmy sobie trzy rzeczy, trzy tematy, trzy główne rzeczy, które no właśnie w okolicy Fundacji Możesz, tej najbliższej okolicy Fundacji Możesz, dzieją się. Po pierwsze, przegląd talentów, do którego przygotowujecie się. Do końca czerwca czekacie na wspaniałych ludzi.
1: Czekamy, tak, czekamy na zgłoszenia, czekamy na to, żeby osoby, które są z niepełnosprawnością, pokazały nam swoje talenty. Chcemy zrobić przegląd talentów, bo ja bardzo lubię tego typu akcje i w tym roku z Domem Kultury Krzemień realizujemy taki przegląd talentów i mamy już wspaniałe osoby, ale chcemy więcej, bo chcemy pokazać, i są różne te talenty, bardzo różne, i na te różne talenty jesteśmy otwarte. Jeżeli, nie wiem, piszesz wiersze, tańczysz, śpiewasz piosenki, a jesteś osobą z niepełnosprawnością, albo uwaga, ty znasz taką osobę, drogi słuchaczu, to powiedz jej o tym, że Fundacja Możesz, Dom Kultury Krzemień właśnie szuka takich osób, i taki finałowy koncert, na których będziemy zapraszać wszystkich, będzie 1 sierpnia właśnie w Domu Kultury Krzemień, w tej przepięknej sali, gdzie możemy przyjąć bardzo dużo osób, więc spędzimy fajnie popołudnie wakacyjne.
0: No właśnie, są także inicjatywy dla seniorów też.
1: Tak, to jest taka nowość u nas, bo o ile festiwale talentów, przeglądy talentów, robiliśmy takie rzeczy i takie rzeczy znajdziecie u nas też na stronach, to Tydzień Inicjatyw Senioralnych, zostaliśmy koordynatorem takiego działania, które będzie działo się we wrześniu, od 14 do 20 września będzie tydzień, Szczeciński Tydzień Inicjatyw Senioralnych, i tak jak dopiero co studenci rządzili miastem, to tak we wrześniu seniorzy przejmują klucze do miasta.
0: To ja już sobie wyobrażam.
1: Będzie się działo, więc jeśli prowadzicie jakieś działania dla seniorów, jesteście organizacją pozarządową, jesteście firmą, może coś sprzedajecie dedykowane dla seniorów, zgłoście się do nas, opowiedzcie nam o tym, a my chcemy tak naprawdę pobudzić cały Szczecin, zaprosić wszystkich seniorów, ja wiem, że to jest bardzo ambitny cel, ale wszystkich seniorów do tego, żeby wyszli i sprawdzili, co jest dla nich w naszym mieście, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. To, co zawsze słyszę, to: no Joanna, nie ma informacji, no bo jak ta informacja ma dotrzeć? No to na marketing, na kampanię trzeba wydać bardzo dużo pieniędzy, a często te firmy, te organizacje nie mają tych pieniędzy, więc ten Tydzień Inicjatyw Senioralnych będzie taką przestrzenią do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje dla seniorów w naszym mieście, ale też pobawić się razem z seniorami. Ja już o to zadbam, żebyśmy na wesoło do tego podeszli, trochę zdrowia tam, też o zdrowiu trochę porozmawiali, ale głównie rzeczy, tematy, które dzieją się dla seniorów w naszym mieście. To będzie we wrześniu, ale dzisiaj już szukamy tych firm, które chcą się pokazać i chcą zaprosić seniorów do siebie. Więc tutaj zapraszam serdecznie.
0: W zestawie propozycji od Joanny Sawickiej Budziak, prezeski Fundacji Możesz, jest jeszcze na wakacje propozycja piknikowa.
1: Piknik, usiądźmy razem, Szczecin, usiądźmy razem, zapraszamy do rozmowy. To, co nam się sprawdza bardzo dobrze u nas w Dąbiu, razem z Centrum Usług Społecznych w kwartale 36, w tym salonie usług społecznych, 5 lipca. Trochę około urodzinowo, szczecinowo, bo to będą 81. urodziny Szczecina. Zapraszamy do tego, żeby trochę spędzić z nami czas. Będzie z nami fika czyta, będzie czytanie dla dzieci, ale będzie też dużo aktywności dla dorosłych. Będzie malowanie obrazów z naszymi artystkami fundacyjnymi, ale będzie też taki kącik, w którym będzie można opowiedzieć moja historia o Szczecinie, i będziemy to nagrywać. Więc jeśli macie jakąś historię ze Szczecinem związaną, ze Szczecinem w tle, to możecie przyjść i nam ją opowiedzieć. I będzie też mapa dobrych wspomnień Szczecina, więc tak robimy coś takiego, co będzie można pokazywać później dalej, i opowiadać o tym, jak nasz Szczecin jest piękny, fajny, wartościowy. Będzie przestrzeń do tego, żeby usiąść i porozmawiać. Od godziny 11 do godziny chyba 16 zapraszamy do 5 lipca. Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, że jeszcze tutaj wpadnę z tym piknikiem.
0: Zresztą ja myślę, że Super FM to takie dobre miejsce jest, żeby o tak ciekawych i fajnych inicjatywach mówić i jeszcze raz mówić, czego jesteś przykładem tutaj. Właśnie,
1: dziękuję
0: w Radiu
1: Ci bardzo.
0: Super FM.
1: Ja bardzo dziękuję za tą przestrzeń. To jest dobre, bo jesteście słuchani na mieście, więc cieszę się bardzo, że mogę tu być i opowiedzieć o tym. Wszystkich słuchaczy zapraszam na nasze media społecznościowe, Fundacja Możesz. Zapraszam też na kanał na YouTubie, bo mi się marzy, żebyśmy tam przekroczyli 100 subów, więc wiecie, czekam na wasze subskrypcje. Mamy tam mnóstwo wartościowych, edukacyjnych treści, więc zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie.
0: No i prośba popłynęła w kosmos, poleciała do słuchaczy Super FM i Anna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji Możesz. W Super FM pewnie się jeszcze pojawi, na wakacje także, i też będą ciekawe propozycje, natomiast ja cały czas przypominam, że oni szukają talentów i jeżeli do końca czerwca, to mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli nie pojawi się przynajmniej kilka osób, które później wystąpią w sierpniu, to naprawdę coś tutaj jeszcze w Super FM wykombinujemy dla Fundacji Możesz. Czy możemy się tak umówić? Słyszę akceptację.
1: Tak,
0: no
1: tak,
0: to w takim razie te wszystkie zgłoszenia, wiadomo, gdzie można znaleźć Fundację Możesz. Najszybciej w mediach społecznościowych, bo dzisiaj mamy takie czasy, że w mediach społecznościowych dużo jest informacji i tych bardzo szybkich, tych krótkich, ale takich, które warto można wybierać.
1: Tak, dla kogoś, dla kogo media są jakąś taką tajemnicą, mogę podać numer telefonu, na który można zadzwonić, można napisać SMS-a, bo wiadomo, mamy różne potrzeby, więc to jest ten moment. 602-434-633. To jest nasz numer telefonu recepcyjny. Pracujemy od 10 do 17 i zapraszamy do kontaktu.
0: A zapraszała Joanna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji Możesz. Bardzo dziękuję.
1: Pięknie dziękuję.

0: Już za chwilę wiadomości w południe w Radiu Super FM. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Jarek Fendler. Do usłyszenia.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Tak gra?

0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
1: Lekarz sygnalista w prokuraturze za chwilę ma mówić o szpitalu południowym. Żona prezydenta Ukrainy także odwołała wizytę w Polsce. Afrykański żar zaczyna zalewać Polskę. To dopiero początek.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów. A pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
3: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
1: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy. Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Ołena Zełenska miała jutro po południu mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Po rezygnacji z przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko.
4: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą, i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i to pewnie jest tego jakiś efekt.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyc.
5: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
1: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.
2: Super FM.
0: Super FM. FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Czy wiecie, że Pomorze Zachodnie ma swoją encyklopedię? Powstała 13 lat temu. W 2013 roku dwie instytucje, Księżnica Pomorska, czyli największa regionalna biblioteka, oraz Fundacja Sedina.pl, prowadząca m.in. portal pod taką samą nazwą, podpisały porozumienie w sprawie powołania wspólnego serwisu informacyjnego. Nazwano go właśnie Encyklopedia Pomorza Zachodniego Pomeranika.pl. Po co nam taka internetowa encyklopedia? Żeby upowszechniać wiedzę o regionie, której większość z nas nie mogła poznać w szkole i żeby promować ją wśród wszystkich mieszkańców Pomorza. Projekt łączy wiedzę i kompetencje pracowników obu podmiotów. Po pierwsze, ponad 100 lat doświadczenia księżnicy w zarządzaniu informacją i 10 lat, w momencie podpisywania porozumienia było to 10 lat, działalności portalu Sedina.pl w internecie. Coraz częściej szukamy informacji w sieci, a nie w papierowych encyklopediach. I ten projekt jest odpowiedzią na takie potrzeby. Znajdziecie w tej encyklopedii biogramy ważnych postaci, opisy miejsc czy wydarzeń. Ale na uwagę zasługuje też kalendarium, bo kalendarium pokazuje ważne wydarzenia dla każdego dnia w roku. Projekt powstaje przy wsparciu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, a partnerami projektu są m.in. Miasto Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Pomersches Landesmuseum w Greifswaldzie, Opera na Zamku, Teatr Współczesny, Teatr Lalek Pleciuga czy Archiwum Państwowe w Szczecinie. Gdzie znaleźć tę encyklopedię? Po prostu pod adresem pomeranika.pl, pomeranika pisane przez C, albo może łatwiej będzie zapamiętać encyklopedia.szczecin.pl.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi, producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena

0: przed obniżką 23,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
5: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Przez niemal cały czerwiec Kino Zamek jest miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej zobaczycie cyfrowo odrestaurowane arcydzieła autorstwa najwybitniejszych reżyserów XX wieku. Są też filmy o sztuce. Botticelli, Florencja i Medyceusze. Nastrojowe, rekonstrukcyjne, urzekające widoki miasta. I oczywiście dzieła sztuki przeplatają się z wypowiedziami znakomitych specjalistów. Botticelli potwierdza, że jest twórcą piękna idealnego, co wyraził w takich arcydziełach jak Alegoria Wiosny czy Narodziny Wenus. W tym cyklu możecie też obejrzeć 90. urodziny Pavarottiego. A występują Andrea Bocelli, José Carreras i Placido Domingo. Koncert z legendarnego Werońskiego Amfiteatru to wiązanka najsłynniejszych arii operowych i niezaprzeczalnych evergreenów w wykonaniu nie tylko klasycznych śpiewaków, ale też artystów, którzy z powodzeniem łączą muzykę poważną z popową. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia jest w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem. W tym cyklu wystąpi Agnieszka Przepiórska w spektaklu W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej. Monodram w reżyserii Anny Gryszkówny oparty na tekście Piotra Rowińskiego. Sztuka ta opowiada tragiczną historię Barbary Sadowskiej, matki zamordowanego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Grzegorza Przemyka. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w Radiu 100.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki i kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
14: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
1: I po reklamie.
16: Jest 13. Wiadomości Super FM.
17: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa były lekarz. Ekstremalne upały w Polsce w weekend, tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska.
1: Super FM. Wiadomości.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
18: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
19: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
18: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę. Mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
20: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
18: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
17: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
21: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia,
17: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić, mieszkanki Pabianic będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koplek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
0: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
17: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku, od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.
2: Radio Super FM. Let's go, girls.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Niektórzy hollywoodcy i światowi twórcy zachowują się co najmniej dziwnie. Sean Penn nie znosi robienia sobie selfie i pod żadnym pozorem nie weźmie udziału w zgromadzeniu publicznym, w którym znajdzie się więcej niż 8 osób. To dlatego nie pojawił się na tegorocznej gali rozdania Oscarów, na której zdobył nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego, swojego trzeciego Oscara. Rewelacje te pojawiły się podczas rozmowy Seana Penna z prezenterką CNN podczas festiwalu Tribeca. Sean Penn jest stałym bywalcem festiwalu w dużej mierze dzięki jego długoletniej osobistej i zawodowej relacji z jednym ze współzałożycieli tego festiwalu, Robertem De Niro. I był jak zwykle szczery i bezkompromisowy podczas rozmowy, skacząc od tematów takich jak Ukraina przez nowo odkrytą pasję do obróbki drewna. Sean Penn wyjaśnił, dlaczego nie był obecny na Oscarach. To nie tylko gala wręczenia nagród, powiedział. Tak samo byłoby, gdyby ta grupa szła na afterparty. To zawsze oznaczało dla mnie dyskomfort społeczny. Za dużo ludzi. Takie większe zgromadzenia wywołują w nim lęk i wywołują przerażenie. Według Seana Penna rozmawiał on przed Oscarami ze swoimi współpracownikami z filmu Jedna bitwa po drugiej, który przyniósł mu Oscara. I wszyscy byli zgodni, że lepiej będzie dla mojego zdrowia psychicznego, jeśli nie wezmę udziału w rozdaniu nagród. Zamiast tego Sean Penn udał się na Ukrainę, gdzie niestrudzenie pracuje nad filmem, by rzucić światło na to, że kraj ten jest atakowany przez Rosję i potrzebuje wsparcia Zachodu. I cały czas rozwija swoje fascynacje filmowe. Już niedługo przystępuje do pracy nad filmem 6 stycznia i opowie o tym, jak podbijano Kapitol w roku, kiedy Donald Trump przegrał wybory.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio-Pomorskim.

0: Kucharskim.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
4: Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/eneo-weekend.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
11: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP VitroLife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. W tym tygodniu moim gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Kurzawa, ginekolog, położnik z TFP VitroLife Szczecin, od lat zajmujący się diagnostyką i leczeniem niepłodności. Panie profesorze, jak wygląda proces kwalifikacji do programu, o którym rozmawialiśmy wczoraj, Ministerstwa Zdrowia, tak krok po kroku?
3: Właśnie, jak ktoś usłyszy proces kwalifikacji, to od razu się boi, że to jest coś bardzo technicznego, bardzo trudnego, bardzo skomplikowanego, a to tak nie jest, bo oczywiście mówimy o pewnym stanie medycznym, który trzeba potwierdzić, czy faktycznie istnieje. Czyli na dobrą sprawę to jest weryfikacja historii problemów z bezdzietnością i to jest weryfikacja, tudzież pójście pewnym szlakiem diagnostycznym, który jest ujęty w rekomendacjach postępowania z taką parą, chociażby rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, którego prezesem jestem, tak? W związku z tym to jest pięknie tam ujęte, opisane i to jest dosyć logiczne. Natomiast to nie jest proces skomplikowany. Po tym, jak zgłasza się para do ośrodka, to tak na dobrą sprawę można zakwalifikować do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego po stwierdzeniu i potwierdzeniu wskazań do tej metody od razu podczas tej pierwszej wizyty. I wszystko potem dzieje się niejako automatycznie i to, jak powiedziałem, jest finansowane ze środków publicznych.
2: Mhm. A jakie badania są niezbędne przed rozpoczęciem leczenia?
3: To, żeby postawić wskazania do leczenia niepłodności, to jest cały kompleks badań i procedur, które muszą być wykonywane, zanim w ogóle się postawi zarówno wskazania do leczenia niepłodności konkretną, konserwatywną metodą, taką mniej zaawansowaną, jak i tą najbardziej zaawansowaną, którą jest zapłodnienie pozaustrojowe. Więc znowu, uważam, że nie należy pacjentom za bardzo tutaj zajmować głowy, jakie badania powinny być zrobione, tylko raczej spojrzeć na to z takiej perspektywy, czy zostały postawione konkretne wskazania do zastosowania jakiejś metody terapeutycznej. Innymi słowy, jeżeli kobieta ma zaburzenie jajeczkowania, to jest przykład, tak? Wchodząc w szczegóły, no to ona najpierw powinna mieć cykle takie, które będą służyły temu, by przywrócić jej normalne cykle owulacyjne. To znaczy podać tabletki, leki, które spowodują, że ona będzie miała znowu owulację. Jeżeli przez jakiś okres czasu nie zajdzie w ciążę, no to wtedy rzeczywiście może trafić do zapłodnienia pozaustrojowego. Zostawmy to specjalistom. Zasadniczo to nie jest coś, co wykracza poza jakieś standardowe ramy postępowania. To są metody opisane, wystandaryzowane i stosunkowo proste. W pewnym momencie jednak się podejmuje decyzję o zapłodnieniu pozaustrojowym. No i wtedy się pojawiają badania, które muszą być robione w ramach przygotowania do tej procedury, ale te badania są włączone w schemat finansowania tej metody. Czyli to znowu koszty leżą po stronie kliniki, a te badania są po prostu badaniami, które się sprowadzają do jednego pobrania krwi i w zasadzie nic więcej.
2: A czy zdarza się, że para zgłasza się do programu zbyt późno?
3: Bardzo często. No, o tym rozmawialiśmy wczoraj i przedwczoraj. To wygląda tak, że głównym problemem, z którym my sobie nie możemy poradzić, to jest wiek kobiety i w pewnym momencie
2: rokowanie... Lub mężczyzny, będę to podkreślała.
3: Ale ja, to jest niestety taka rzeczywistość, że w pewnym momencie jest ściana, tak? Jeśli chodzi o płodność kobiecą. Mężczyzny to trochę inaczej wygląda. Ta płodność rzeczywiście maleje wraz z wiekiem mężczyzny, ale ten wpływ wieku na płodność męską jest znacznie mniejszy. I no, my nie potrafimy pomóc w pewnym wieku, dlatego że kobieta traci zupełnie płodność. Są metody, które pozwalają na uzyskanie ciąży w taki sposób, żeby rodzice mieli swoje dziecko genetyczne, oboje, ale tutaj granicy wieku nie przeskoczymy, prawda? I wraz ze starzeniem reprodukcyjnym szansa na uzyskanie dziecka maleje. Potem są metody, które pozwalają na uzyskanie dziecka niezależnie od wieku, ale wtedy matką może zostać kobieta, która skorzysta z komórki jajowej od innej kobiety młodszej, czyli od komórki, skorzysta z komórki jajowej dawczyni. Wtedy rodzi się dziecko, gdzie ojcem genetycznym jest jej partner, ale ona nie jest matką genetyczną. Mhm. Ona jest, powiedzmy sobie, matką biologiczną, bo może zajść w ciążę i urodzić tego dzieciaka. Tutaj rzeczywiście granica wieku nie istnieje. W zakresie finansowania to jest 45 lat, tylko to jest jakiś rodzaj kompromisu i to jest potężny problem również, który trzeba dobrze w domu przerobić ja powiedziałbym przegadać, czy w to wchodzić. Ja jestem oczywiście głębokim zwolennikiem tego, bo widzę, że po uzyskaniu efektu pozytywnego, jakim jest urodzenie dziecka, to wszystko po prostu dobrze działa, ale podjęcie decyzji to jest znacznie trudniejsze.
2: No, o tych emocjach porozmawiamy jutro. Naszym gościem jest profesor Rafał Kurzawa z TFP Vitrolife Szczecin i właśnie jutro wracamy do naszej rozmowy.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
6: Pralka, piekarnik, zmywarka.
7: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
8: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
3: Castorama!
9: Teoria
3: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 14. Wiadomości Super FM.
12: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie, zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
13: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
12: Ale zarzuty dotyczące Szpitala Południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z Kancelarii Prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
14: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
12: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca czworo sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają trzymać się w nadrenii Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Podążając na północ wzdłuż Kattegatu, najczęściej autostradą E6 przez Szwecję w kierunku Göteborga, no i dalej oczywiście w kierunku Oslo, mijamy często miejsca, o których niewielu lub nawet niewiele albo nic nie wiemy. No, wśród nich na przykład takim miejscem jest wartym uwagi Varberg, dawna twierdza, nadmorski kurort, w którym na przykład zobaczymy tajemniczego człowieka z Boxten. Kim jest ten tajemniczy człowiek? No, około 700 lat temu młody mężczyzna, który stał się właśnie znany jako Boxtenman, został trzykrotnie uderzony w głowę, a następnie wrzucony do torfowiska. Jego ciało zostało przebite 3 drewnianymi kijami. A powodem praktyki wbijania kijów w ciało było powstrzymanie zmarłego przed ponownym chodzeniem, czyli przemianą w ducha. Ciało ofiary zostało odkryte później, długo później na torfowiskach Boxten właśnie w Szwecji. Na podstawie stroju, który był stosunkowo dobrze zachowany ze względu na właśnie podmokły stan gleby, no i takie beztlenowe środowisko, stwierdzono, że mężczyzna żył w XIV wieku. Jego ubranie wskazywało, że był osobą o wysokiej pozycji społecznej, no i zostało uznane za jedno z najlepiej zachowanych z okresu średniowiecza w Europie. To ciało składało się z tuniki, płaszcza, peleryny, kaptura i skórzanych butów. Ponadto człowiek miał przy sobie 2 skórzane pasy i 2 noże, no bogato wyposażone. Na podstawie szczątków kości oraz zachowanego DNA naukowcom udało się zrekonstruować wygląd tego nieszczęśnika, no i dziś, jak żywy, stoi w jednej z sal warberskiej twierdzy, pobudzając wyobraźnię wszystkich odwiedzających, turystów. Sama twierdza usytuowana jest nad wodami Kattegatu. Jej początki sięgają drugiej połowy XIII wieku, kiedy to z rozkazu duńskiego księcia Jakoba Nielsena wzniesione zostały tutaj pierwsze umocnienia. Na początku XVII wieku ta twierdza została powiększona o potężne bastiony, stając się jedną z najnowocześniejszych fortec w całej północnej Europie. Obecnie jest w pełni odrestaurowana, udostępniona dla zwiedzających, a w jej murach działa muzeum regionalne, w którym obejrzeć można m.in. wspomniane szczątki i rekonstrukcję człowieka z Boxten, ale także na przykład Kulknappen, czyli pocisk, który przeszył na wylot głowę szwedzkiego króla Karola XII podczas jego oblężenia twierdzy Fredriksten na terenie dzisiejszej Norwegii. No, taka ciekawostka. Tak więc jak na muzeum lokowane w dawnej twierdzy i więzieniu, kryjono przede wszystkim mroczne ślady, tajemnice dawnych morderstw, działań militarnych. No mimo to, a może właśnie ze względu na to, Varberg ze swoją twierdzą warty jest odwiedzenia. Naprawdę polecam. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
3: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą, weekendy i dni wolne od pracy.
4: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył

0: zaznaczył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w jachtklubie AZS w sobotę. W sobotę w Moczyłach odbędzie się dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry, połączony z piknikiem przyrodniczym. Wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów. Będzie można także wziąć udział w grze terenowej Odkrywcy Doliny Dolnej Odry, w spacerach z przyrodnikami, fotografami, ekspertami od hydrotechniki, a także w wyjątkowej grze terenowej na kajakach po kanałach Międzyodrza. Od 15 ruszy scena muzyczna, a gwiazdą wieczoru będzie pankrokowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21. Dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry to okazja do poznania jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pomorza Zachodniego, aktywnego wypoczynku i rodzinnej zabawy w otoczeniu natury. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, a współorganizatorem gmina Kołbaskowo. Patronem medialnym jest Radio Super FM. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: To jest Super FM.
3: Super FM, 100% szczecińskie.
2: Radio Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Dym pod drzwiami. Konflikt w zespole jest czasem jak dym pod drzwiami. Na początku nie widać jeszcze ognia, nie ma wielkiej awantury, nikt nie trzaska, nikt nie mówi, mamy poważny problem, ale tak coś wisi w powietrzu. Ktoś odpowiada chłodniej, ktoś przestaje zapraszać kogoś do rozmowy, ktoś mówi, czemu oni się tym nie zajmą? Z takim tonem, że wiadomo, że oni nie są już kolegami, tylko jakimś osobnym gatunkiem organizacyjnym. I bardzo często firma po prostu to przeczekuje. No przecież to oni są dorośli, no ale samo się ułoży. A teraz właściwie nie ma na to czasu. Mamy, wiesz co, ważniejsze sprawy niż atmosfera. Tylko że konflikt rzadko znika dlatego, że ktoś go nie nazywa. Częściej schodzi pod podłogę i zaczyna grzać od spodu, a potem drobna różnica zdań zamienia się w podział na obozy. Zwykłe ustalenie terminu zaczyna brzmieć jak walka o władzę. Mail, który mógłby mieć dwa zdania, dostaje trzy osoby w kopii i temperaturę palnika gazowego. I wtedy lider mówi, ale skąd ta eskalacja? A ona nie bierze się znikąd. Ona wcześniej dawała sygnały. Dlatego w konflikcie nie zawsze chodzi o to, żeby natychmiast zrobić wielką rozmowę naprawczą z całym zespołem, flipchartem, komisja śledcza. Czasem wystarczy wcześniej zatrzymać się przy jednym pytaniu. Co tu zaczyna dymić? Nie, kto ma rację, nie, kto przesadza, albo kto jest trudny, tylko gdzie pojawia się napięcie, którego jeszcze nie nazwaliśmy. Może chodzi o niejasny podział odpowiedzialności, może o poczucie niesprawiedliwości, czasem o decyzję, która została podjęta bez wyjaśnienia, może o to, że jedna osoba od dawna dowozi, a druga od dawna jakoś się ślizga. Kiedy nazwiemy dym wcześniej, nie musimy gasić pożaru. Możemy otworzyć okno, sprawdzić źródło i zareagować spokojniej. To jest jedna z ważniejszych umiejętności lidera. Nie czekać, aż konflikt stanie się widowiskiem. Zobaczyć go wtedy, kiedy jest tylko sygnałem. Bo w dobrym zespole nie chodzi o to, żeby nigdy nie było napięć. Nie ma takiej opcji. Chodzi o to, żeby napięcia nie musiały krzyczeć, zanim ktoś do nich poważnie podejdzie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz, że to tylko atmosfera, zatrzymaj się i sprawdź, skąd idzie dym. Bo wcześniej zauważony sygnał nie musi stać się pożarem.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
9: Pralka, piekarnik, zmywarka.
10: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
11: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
0: I po reklamie.
12: Jest 15. Wiadomości Super FM.
13: Będzie kontrola SOR-ów w dwóch warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu. Nie ma prądu. Upał w natarciu. Wszystkie służby deklarują pełną gotowość.
0: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
14: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
13: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
15: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
13: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
16: Mam do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
13: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
17: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
13: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.
18: To jest Super FM.
19: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Wielu naszych słuchaczy albo właśnie ruszyło z biura do domu, albo za moment to zrobi. I jeżeli właśnie szykujecie się, pakujecie, laptop już wyłączony i nasłuchujecie, którędy jechać do domu, a którędy nie jechać, to będę mieć dla Was kilka ciekawych porad. Chociaż w sumie to patrząc na mapę naszego miasta, widzę, że sytuacja wygląda raczej standardowo. To znaczy są miejsca, których lepiej unikać, ale są też miejsca, w które można spróbować przed korkami uciec. I tak na przykład dobre wiadomości mam dla wszystkich tych, którzy będą próbowali przejechać właśnie przez ścisłe centrum, bowiem jeszcze tych zatorów poważnych nie ma. Widzę, że na przykład ucieczka w Aleję Wyzwolenia może mieć sens, jeżeli jedziecie chociażby w stronę Alei Niepodległości. Tutaj od Bogu Rodzicy do samego skrzyżowania na Bramie Portowej tych samochodów trochę jest, aczkolwiek ucieczka w Plac Zwycięstwa i potem przejazd jeszcze w miarę spokojnie. Mówię jeszcze, bo to się też może zmienić i wyobrażam sobie, że za pół godziny może nie być tak łatwo. Podobnie zresztą jest na przykład na Placu Grunwaldzkim, gdzie na przykład z ulicy Rajskiego czy z Jana Pawła II wjeżdżamy z problemami. Przypomnę, to jest bardzo ważna informacja. Jeden pas ruchu na Placu Grunwaldzkim na wysokości zjazdu z Alei Papieża Jana Pawła II jest wyłączony z ruchu, bo trwają prace remontowe w jednym z budynków i to powoduje, że na przykład zjazd w Rajskiego albo w Śląską może być utrudniony. Widać zresztą po rondzie na Placu Grunwaldzkim obecnie, że mamy taką sytuację, że pół ronda jest bardzo poważnie zablokowane, a pół ronda zupełnie bez problemu i tak w Placu Odrodzenia zjedziecie w sekundę, dosłownie bez większych kłopotów. Jeżeli mówimy na przykład o Niebuszewie, to tutaj też jeszcze nie jest tak źle, ale zaznaczam jeszcze, bowiem wyobrażam sobie, że za parę minut i Staszica i Aleja Wyzwolenia mogą być bardziej zatłoczone. Korki nadal na koło i tutaj ten zator jest dość intensywny. Jeżeli mówimy na przykład o okolicach Warcisława, to tutaj przypomnę, wciąż trwa remont, aczkolwiek jeszcze te zatory nie są takie poważne. W tym momencie więcej samochód w stronę Przyjaciół Żołnierza niż z Przyjaciół Żołnierza w stronę chociażby Ronda Giedroycia. 91 2 4 5 5, kolejna pomoc drogowa jeszcze w tej godzinie. Czekam na Wasze drogowe sygnały i ostrzeżenia.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki i kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
10: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
11: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM zaprasza.
15: Kultura, historia i wydarzenia, które warto wpisać do kalendarza. Barbara Gądek, przed nami

0: Serwis kulturalny w Super FM. Dziś w Szczecinie odbędzie się koncert Antoniny Krzysztoń. Artystka wystąpi w historycznej świetlicy stoczniowej, miejscu szczególnie związanym z historią szczecińskiej Solidarności. Antoninie Krzysztoń będzie towarzyszył gitarzysta Marcin Majerczyk. Koncert poświęcony będzie lokalnym bohaterom wydarzeń sprzed lat. Część z nich zasiądzie tego wieczoru na widowni. Organizatorzy podkreślają, że będzie to nie tylko spotkanie z muzyką, ale także okazja do wspomnień i rozmów o historii miejsca, które odegrało ważną rolę w drodze do wolności. Początek o 20:00. Wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dziś też Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na spotkanie poświęcone jednej z najważniejszych postaci Pomorza Zachodniego po 1945 roku. W Centrum Dialogu Przełomy odbędzie się rozmowa wokół książki Andrzej Milczanowski 1939-24, kolaż autobiograficzny autorstwa Kingi Konieczny i Eryka Krasuckiego. Publikacja będzie punktem wyjścia do dyskusji o życiu i działalności lidera opozycji demokratycznej na Pomorzu Zachodnim oraz o Polsce czasów przełomu. W książce znalazły się wspomnienia rodziny, przyjaciół i działaczy opozycji. Andrzej Milczanowski był jednym z liderów szczecińskiej Solidarności, uczestnikiem strajków w 1980 i 88 roku, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w Wolnej Polsce szefem Urzędu Ochrony Państwa i ministrem spraw wewnętrznych. W spotkaniu wezmą udział autorzy książki, reporterka i pisarka Kinga Konieczny oraz historyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Eryk Krasucki. Początek wydarzenia o 17:00 w Centrum Dialogu Przełomy. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM.
2: Super FM.
3: Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dostaję od Was sporo sygnałów, że przejazd przez północne dzielnice Szczecina w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego nie jest prostą sprawą i to się potwierdza na mapach naszego miasta. Już od ulicy Dębogórskiej w stronę centrum widzę, że tych samochodów robi się coraz więcej, czyli pod wiaduktem na Konarskiego, a potem dalej Druckiego, Lubeckiego i Pawła Stalmacha jedziemy powoli. Co ciekawe, Stalmacha może się blokować w dwie strony. Przypomnę, że wciąż trwa remont ulicy Emilii Plater, a właściwie on się niedawno rozpoczął i to powoduje, że albo jedziemy górnym, albo dolnym tarasem północnych dzielnic Szczecina. Chyba więcej osób wybiera ten dolny, bowiem obecnie ulice Stalmacha czy właśnie Firlika są mocniej zablokowane niż na przykład z Czanieckiej czy potem Wilcza. Jeżeli mówimy już o tamtych rewirach, to Obotrycką pojedziemy zupełnie bez problemu. Za to Bogumińska, no tradycyjnie niestety Bogumińska w dwie strony, od Chorzej do samego skrzyżowania Spokoju i z Polską niestety z problemami. Jeżeli już pokonacie jednak ten odcinek, to dalej w stronę Polic bez większego problemu. To dobra wiadomość, bo jeżeli do Polic będziemy się wybierali drugą stroną, czyli przez Głębokie, to tutaj może być znacznie, ale to znacznie gorzej, bo już teraz widzę, że zarówno Wojska Polskiego do ronda na Głębokim, jak i od strony Zygadłowicza i Pilchowa zator całkiem porządny. Coraz więcej samochodów także na Mierzynie. Do skrzyżowania z Długą i Topolową jedziemy bardzo powoli. Potem już w stronę Skarbimierzyc i dołu i nie powinno być większego problemu. To dobra wiadomość, chociaż nie przyzwyczajałbym się do niej za bardzo, bo wiemy, że ten ruch z centrum powoli również na Gumieńce i na Przedmieście może się przenosić. 91, 2, 4, 5, 5. Nadal czekam na Wasze drogowe sygnały.

0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkon oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
1: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
8: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
10: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
11: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie PL do 29 czerwca. Eubuwie, wie.
13: I po reklamie.
14: Jest 16. Wiadomości Super FM.
15: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w Szpitalu Południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
16: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
15: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w Szpitalu Południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami nad wodą, już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR.
17: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
15: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza, że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem, w sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothenburg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
18: Super FM. Pogoda.
19: Zapowiadam prawdziwie upalne dni w naszym mieście. Tak to jest, że dzisiaj mamy 27 stopni Celsjusza, a to dopiero początek. Jutro 29, a w weekend nawet 35 stopni Celsjusza. Na jutro nawet Urząd Wojewódzki zapowiedział konferencję prasową w sprawie upałów, jakich od lat w naszym mieście nie było.
20: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
19: Ja przypominam sobie, jeszcze parę miesięcy temu mieliśmy zimę, jakiej nie było od dekady, a w tym roku lato, jakiego też nie było od dawna. No ta pogoda jakoś tak straciła tą swoją stabilność. A przed nami podsumowanie dnia bardzo intensywnego dziś Dzień Rady Miasta, ale także dzisiaj dzień wielu innych ważnych wydarzeń, m.in. odholowania wraków z bulwaru Piastowskiego w Szczecinie. O tym, ale nie tylko, bo będą też informacje policyjne, sportowe i pomoc drogowa. To przed nami przez najbliższe 2 godziny w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 16.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Dziś dzień sesji Rady Miasta, stąd też wokół sesji działo się bardzo dużo interesujących spraw. Przed rozpoczęciem obrad Rady Miasta prezydent Szczecina Piotr Trzyster zwołał konferencję prasową, a na niej zaskoczył, bo poinformował, że miasto będzie pozywało do sądu przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Romianowskiego, a także Kacpra Stukana, mecenasa firmy Octan Energy. Co tak rozwścieczyło władze miasta? Posłuchajcie.
1: Spór spowodowała wypowiedź Kacpra Stukana, pełnomocnika firmy Octan Energy, w rozmowie Radia Super FM, według której miasto miało narzędzia, aby wpłynąć na inwestora.
2: W połowie tego postępowania miasto jest informowane, że spółka chce kupić tę działkę, tak? Czyli planuje inwestycje i jeszcze chce kupić. No i miasto mówi, ale my tego nie odkupimy. Po czym kilka miesięcy później wiceprezydent miasta mówi, no ale zmienimy, zablokujemy wam taką inwestycję. No dobrze, mogliście to zablokować wtedy, odkupując tę działkę.
1: Krzysztof Romianowski na swoim facebookowym profilu odniósł się wtedy do całej sprawy. Pisał, tu cytat, czy prezydent i radni KO chcieli potajemnie budować bazę paliw? Miasto mogło wykupić działkę, gdzie powstaje baza paliw. Jako pierwsze, wiedząc co tam będzie, nie zrobiło nic. Jak mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek, w mieście nie ma miejsca na takie, jego zdaniem fałszywe, informacje.
3: Takie informacje rozpowszechniane przez niektóre osoby podważają zaufanie do samorządu, do organów, do prezydenta, do tych, którzy wydają decyzje w imieniu miasta. W dniu wczorajszym został złożony akt oskarżenia przeciwko panu Krzysztofowi Romianowskiemu na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego i będziemy żądali ukarania pana radnego za rozpowszechnianie tych nieprawdziwych informacji.
1: Tylko pytałem, skomentował sprawę Krzysztof Romianowski.
4: Zadałem pytanie, czy po prostu pan prezydent wiedział o tym, nie wiedział, dlaczego to prawo pierwokupu nie zostało skorzystane i dlaczego nie został zabezpieczony interes mieszkańców. No i okazało się, że radny opozycji nie może zadawać pytań prezydentowi, a szczególnie tych pytań niewygodnych, ponieważ prezydent, jak mała dziewczynka w przedszkolu, leci do sądu, bo czuje się obrażony. To znaczy, że tak naprawdę mamy zamykanie ust opozycji.
1: Dyskusja przeniosła się także na dzisiejszą sesję Rady Miasta. Tutaj głos ponownie zabrał Krzysztof Romianowski.
5: Po 20 latach sprawowania urzędu powinien pan wiedzieć, że najważniejsi są przede wszystkim mieszkańcy. Bo teraz tak trzeba z panem trochę jak z jajkiem delikatnie, bo zaraz pan się znowu obrazi i pójdzie z kolejnym pozwem do sądu. Więc oczywiście przyjmuję wyzwanie, spotkamy się na pewno na sali sądowej i będziemy sobie dyskutować. Myślę, że mieszkańcy też będą to oceniać po swojemu.
1: A odpowiedział mu prezydent Piotr Krzystek.
6: Mówienie prawdy jest czymś, co powinno być w przestrzeni publicznej pewnym standardem. Natomiast w ostatnim czasie w Polsce, niestety, niektórzy politycy, i pan się niestety też do nich zalicza, z mówienia rzeczy nieprawdziwych czynicie oręż i zasłaniacie się rzekomym dobrem interesu publicznego. Więc chcę tylko powiedzieć jasno, że mówienie nieprawdy nigdy nie może być uzasadnione interesem publicznym. Nie mogę jako prezydent miasta pozostać biernym w sytuacji, gdy fałszywe informacje są rozpowszechniane wśród mieszkańców wyłącznie po to, żeby osiągnąć jakiś cel polityczny. Pan od początku doskonale wiedział, że te informacje, które pan przekazuje, są informacjami fałszywymi.
1: Pozew sądowy został również skierowany w stronę mecenasa Kacpra Stukana, pełnomocnika firmy Octan Energy. Poprosiliśmy go o komentarz w tej sprawie.
0: Do tematów związanych z sesją Rady Miasta jeszcze dziś w magazynie, ale to był dzień, będziemy powracać.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Nieco zagęścił się ruch w centrum Szczecina. Wciąż wam przypominam, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji przejeżdżać, to na placu Grunwaldzkim wyłączony jest częściowo zewnętrzny pas ronda. Szczególnie jest to intensywnie odczuwalne na odcinku od Alei Papieża Jana Pawła II do zjazdu w okolice placu Rodła czy w ulicy Rajskiego. Tamte właśnie rejony radzę wam unikać, dlatego że obecnie cały plac Grunwaldzki jest zakorkowany i ciężko jest zarówno na niego wjechać, jak i z niego zjechać. Najintensywniej korek tworzy się właśnie na ulicy Śląskiej, a także na Alei Papieża Jana Pawła II. W Plac Odrodzenia zjedziemy w miarę bezproblemowo, zaznaczam w miarę, ale już do Placu Szarych Szeregów jest trudno dojechać i od Wielkopolskiej, i od Alei Wojska Polskiego. Aleja Wojska Polskiego jest dość przejezdna, tutaj nie ma wielkich kłopotów. Tak naprawdę dopiero na skrzyżowaniu z Bohdana Zaleskiego te korki są poważniejsze. Tutaj trzeba jedną, dwie serie świateł poczekać. Potem w stronę Głębokiego już jedziemy raczej bezproblemowo, ale są inne rewiry, no, w których ten ruch jest powiedzmy mniej płynny. Mowa na przykład o ulicy Szafera, a dokładnie o tym odcinku Szafera zjazdowym już w stronę Bezrzecza właśnie, szczególnie mowa o ulicy Modrej, Koralowej i tutaj aż do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Może nie mamy takiego regularnego zatoru, że nie można przejechać i koniec, ale trudno jest też tutaj mówić o jakiejś dynamicznej jeździe. Podobnie zresztą jest na tym odcinku dojazdowym do Ronda na Głębokim. Tutaj korek tworzy nam się w dwie strony i od strony Emila Zagadłowicza i od strony właśnie, ale i Wojska Polskiego. Nie wiem, czy to jest tak, że teraz wszyscy chcą na Głębokie, czy wszyscy chcą na Arkonkę, ale tamte rewiry są naprawdę bardzo trudno przejezdne. Radzimy wam ich unikać, jeżeli szybko chcecie wrócić do domu. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Ja wciąż czekam na wasze sygnały, jeszcze delikatnie spoglądam na Prawobrzeże. Tutaj póki co nie ma wielkich zatorów, można więc powiedzieć, że Prawobrzeże jest dość wolne od korków. Oczywiście węzeł Kijewo i zjazd za szóstki trochę się mogą blokować, ale te korki dzisiaj są na przykład dużo mniej niż korki wczorajsze.

0: Sukces szczecińskiej policji w walce z przestępczością narkotykową. Zatrzymano mężczyznę, który posiadał znaczną ilość narkotyków, w tym narkotyków dość nietypowych, jak na przykład grzyby halucynogenne. Szczegóły Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
1: Wspólne działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających. W trakcie realizacji zabezpieczono narkotyki i amunicję. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz funkcjonariuszami KAS przeprowadzili działania, które doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. Podczas realizacji funkcjonariusze ujawnili przesyłkę kurierską, której zawartością było ponad 2800 gramów suszu marihuany. Dalsze czynności obejmujące przeszukanie zatrzymanego, użytkowanego przez niego pojazdu, dwóch mieszkań oraz pomieszczenia magazynowego doprowadziły do ujawnienia kolejnych substancji zabronionych. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad kilogram grzybni z wyrośniętymi grzybami psylocybinowymi, ponad 70 gramów suszu grzybni psylocybinowych,

0: rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
5: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
14: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
17: I po reklamie.
18: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
19: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
20: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
21: Dzisiaj rozpoczynamy ostatnią kolejkę zmagań grupowych w Mistrzostwach Świata 2026. Zaczniemy o 21:00 od ostatecznych rozstrzygnięć w grupie B. Tutaj Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem, a Szwajcaria z gospodarzem, Kanadą. Jeżeli chodzi o to pierwsze starcie, no to mierzą się w nim drużyny z trzeciego i czwartego miejsca, które mają po jednym punkcie, a więc każdy błąd obydwu drużyn może je pozbawić udziału w dalszej fazie. Szwajcaria i Kanada mają natomiast po 4 punkty, obie drużyny niemal na pewno zagrają w playoffach, ale w tym meczu stoczą bój o pierwsze miejsce w grupie i możliwie korzystnie mniejszego rywala. O północy z kolei ostatnią kolejkę rozegra grupa C. Tutaj Maroko zagra z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Haitańczycy pożegnali się już z turniejem w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale mogą jeszcze w tej grupie sporo namieszać, jeśli udałoby im się urwać punkty drużynie z Afryki. W trudnym położeniu

0: nie są także Szkoci. Oni do zapewnienia awansu potrzebują remisu z kadrą Canarinhos, co, jak wszyscy wiedzą, nigdy nie jest łatwe. Warto jednak zwrócić uwagę, że w trzech ostatnich przypadkach, gdy Brazylia przegrywała starcie grupowe na Mistrzostwach Świata, to miało ono miejsce właśnie w ostatniej kolejce. I na koniec zostaje nam grupa A, tutaj Czechy kontra Meksyk i Republika Południowej Afryki versus Korea Południowa. Pewni awansu z tej grupy są na razie tylko gospodarze mistrzostw, a nasi południowi sąsiedzi są w bardzo trudnej sytuacji. Meksyk muszą pokonać, aby w ogóle myśleć o awansie do dalszych faz. W identycznej pozycji jak Czechy jest kadra RPA, oni też potrzebują zwycięstwa w meczu z Koreą Południową. Tygrysy Azji natomiast, względnie spokojne, każda zdobyta im awans. Zadanie więc proste, po prostu nie przegrać.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Kubletka w Radiu Super FM za nami. 20 minut zostało, a właściwie to 19 minut zostało nam do godziny 17 w pomocy drogowej. Teraz będę raczej Was uspokajać, dlatego że właściwie w centrum miasta jedziemy już dość spokojnie. Ponawiam wciąż informacje o Placu Grunwaldzkim i utrudnieniach w ruchu, ale poza Placem Grunwaldzkim i poza, powiedzmy, delikatnym momentem odczekania przed wjazdem na Szarych Szeregów, tak naprawdę większość skrzyżowań w mieście jest już raczej przejezdna. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że przed sygnalizacją świetlną jedna seria świateł gdzieś tam może nam zostać urwana. Przykładowo tak może być na Alei Piastów, ale może tak też być na przykład na 26 kwietnia czy w Alei Bohaterów Warszawy, a właściwie to na 3.00, jeżeli jedziemy w stronę Alei Bohaterów Warszawy. Inne rewiry naszego miasta, zajrzyjmy może jeszcze na Głumieńce, tutaj też będę raczej uspokajający, bo wjazd na Rondo Dierosa jest już raczej bezproblemowo od Ku Słońcu i bezproblemowo od ulicy Derdowskiego. Trochę gorzej może być tylko na Europejskiej i na Dworskiej. Tutaj tych samochodów wciąż widzę całkiem sporo, ale ten korek rozładowuje się dość płynnie ze względu na to, że wjazd na Rondar, już mówiłem wcześniej, nie powinien być problemem. Trochę samochodów widzę też na skrzyżowaniu Bronowicka, Europejska i przy dojazdówce do Ronda Uniwersyteckiego.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Mamy 10 minut do godziny 17. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i wracamy do porannej rozmowy. Radni Szczecina przed sesją byli razem z nami, a głównym tematem porannej rozmowy była nowa informacja dotycząca powołania wiceprezesa w tramwajach szczecińskich. Panowie, gruchnie dzisiaj informacja prawdopodobnie, że tramwaje szczecińskie będą miały wiceprezesa. Po co tramwajom szczecińskim wiceprezes?
1: Dlatego, żebyśmy nie mieli takich sytuacji, w której jeden z prezesów odchodzi na emeryturę i zwyczajnie nie ma kogoś, kto ma doświadczenie w tym, żeby go zastąpić. Musimy myśleć o ciągłości spółek, musimy myśleć o tym, żeby zarząd złożony był z osób doświadczonych, więc dlatego potrzebny jest wiceprezes.
0: Ile lat ma prezes tramwajów szczecińskich?
1: Tramwaje szczecińskie, nie wiem tego.
0: Ale natomiast... to jest młody gościu, on nie ma
2: na emeryturę jeszcze nie idzie.
0: On się nie idzie na emeryturę, tak, chciałem powiedzieć,
1: że... Emerytura to jest tylko jeden z przykładów tego, kiedy ktoś rezygnuje z danej pracy. Oczywiście może się przenieść, może pójść gdziekolwiek indziej, może pójść do sektora prywatnego. A nagle my się obudzimy w sytuacji, w której prezesa nie mamy i nie mamy osoby doświadczonej nad zarządem na taką dużą spółkę.
0: Chce mi pan powiedzieć, że jakby się okazało, że tramwaje nie będą miały przez 2 tygodnie wiceprezes, nie wiem, komunikacja miejska nam stanie? No nie, no to jest jakaś aberracja tłumaczenia, panie radny.
1: Nie, to powiedziałem, panie redaktorze, jest, więc proszę nie wkładać w moje usta.
0: Po co jest wiceprezes w tramwajach szczecińskich?
1: Bo na pewno nie... ciągłość zarządcza nad daną spółką. W momencie, w którym mamy wiceprezesa, który będzie doświadczony przez parę lat w działalności w spółce, będzie mu zwyczajnie dużo łatwiej wejść w...
0: Ale tam są chyba dyrektorzy...
1: prezesa lub pozostać na funkcji wiceprezesa przy wspieraniu nowego wybranego w konkursie, więc to zwyczajnie chodzi o ciągłość zarządczą. Chodzi o to, żeby był ktoś doświadczony w tym zarządzaniu tak dużą spółką, jaką są tramwaje szczecińskie.
0: Rozumiem więc, że jakie kompetencje powinien mieć wiceprezes tramwajów szczecińskich?
1: Przede wszystkim doświadczenie w zarządzaniu spółkami.
0: Okej, a legitymacja partyjna się przydaje, czy nie do końca?
1: Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia.
2: No, szanowni państwo, no, powiem tak, jest to kolejny złoty członek Koalicji Obywatelskiej, czyli działacz partii, który dzięki legitymacji partyjnej, bo tutaj pan radny mówi o tym, że pan prezes Pawlak zarządzał dużymi przedsiębiorstwami, wszystkie te przedsiębiorstwa i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego i Elektrownia Dolna Odra, czyli jedna ze spółek Elektrowni Dolna Odra, w której był prezesem, wszystkie te stanowiska były związane politycznie. To nie jest ekspert z wolnego rynku, jak jest wiele prywatnych firm w Szczecinie i tam są faktycznie dobrzy eksperci, bo oni się odnajdują na wolnym rynku. Tak, pan Arkadiusz Pawlak jest czystym zawodnikiem Platformy Obywatelskiej, wcześniej dzisiaj Koalicji Obywatelskiej. Trzeba mu stworzyć stanowisko, bo być może nie ma pracy. Nie wiem dlaczego, czy zrezygnował, czy został zwolniony z elektrowni, więc trzeba mu stworzyć stanowisko, które pewnie będzie kosztowało miesięcznie ponad 20 tysięcy złotych. Takie pewnie będzie miał wynagrodzenie, bo takie są generalnie wynagrodzenia w takich spółkach. No i pytanie, czy to jest potrzebne. Przez wiele lat gdzie tramwaje szczecińskie funkcjonują, wiceprezes nie był potrzebny, teraz pan opowiada o jakichś emeryturach.
0: No ale czy funkcjonują, czy nie funkcjonują, panowie, nie, prawda jest taka, że nie ma pieniędzy na to, żeby... jednym z tych krytyków, którzy mówili, że tramwaje szczecińskie źle funkcjonują i były takie momenty, kiedy...
2: Nie, no oczywiście, bo był taki, no trudno
0: no
2: powiedzieć,
0: może
2: żeby
0: potrzeba
2: dobrze...
0: tam menadżerskiego upgrade'u na przykład.
2: Panie redaktorze, tam potrzeba by było po prostu zmienić prezesa w mojej ocenie.
0: I tak rozmawialiśmy w porannej rozmowie, cały podcast jest już dostępny, a gośćmi byli Mateusz Gierga z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości.

0: Ale to był dzień.
1: Tytuł tego utworu brzmi: kiedy zacznie padać deszcz. No to nie, to nam w najbliższych dniach na pewno nie grozi, wręcz przeciwnie, pojawiają się ostrzeżenia przed tropikalnymi wręcz upałami. 37 stopni w weekend to wcale nie jest wykluczone. Prognoza pogody w Radiu Super FM za chwilę także, bo za 3 minuty najświeższe informacje, a potem kolejna część naszego środowego podsumowania dnia.
0: Ale to był dzień. Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
7: Jest 17. Wiadomości Super FM.
9: Były ordynator Szpitala Południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowani przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z niżem.
0: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza dr Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne. W wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Były ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
10: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
9: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
11: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
9: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
12: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
13: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
9: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
14: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
9: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkanie lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
0: Super FM. Pogoda.
1: Wielkich zmian w pogodzie nie ma. To jest akurat dzisiaj dość dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy na przykład mają dzień wolny albo mają wolne popołudnie, bo spodziewam się, że na kąpieliskach w mieście, czy to na Arkonce, czy na Głębokim, tłum ludzi, nic dziwnego, 27 stopni Celsjusza, ale pomyślcie sobie o tych 34, 35, a nawet 37 w weekend, a takie temperatury przed nami, a więc to będzie czas, kiedy będziemy was trochę przed tą pogodą ostrzegać. Mieliśmy rekordową zimę, lato też zapowiada się rekordowo.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM. Daria i Konrad już nieobecni na bulwarze Piastowskim. Mowa o wrakach, które od prawie 7 lat cumowały u brzegu, a właściwie u nabrzeży bulwaru Piastowskiego, niedaleko Mostu Długiego. Jednostki dzisiaj rano zostały odholowane. O szczegółach będziemy mówić za moment. Za moment także relacja z sesji absolutoryjnej dla prezydenta Piotra Trzystka. Tutaj zaskoczeń nie ma. Absolutorium zostało udzielone. Szczegóły już za chwilę.

0: Potrafi być country, potrafi być hip-hopowy, potrafi być popowy. Post Malone za nami w Radiu Super FM, 11 minut po godzinie 17. Obiecałem, że wrócimy jeszcze na salę sesyjną Rady Miasta, gdzie dzisiaj odbywała się sesja absolutoryjna. Gorąco było nie tylko ze względu na wysokie temperatury na dworzu, ale także ze względu na to, jak wyglądała dyskusja radnych Szczecina. Posłuchajcie.
1: Oczywiście, nie da się przytoczyć wszystkich opinii, pytań, każdego wątku tej dyskusji. Tu fragment wystąpienia prezydenta Piotra Krzystka ogólnie o strategii realizowanej przez zawiadywane przez niego miasto.
2: Misją, zgodnie z naszą strategią, jest Szczecin jako metropolia, która gwarantuje szansę rozwoju, które jest dobrym miejscem do życia, miejscem, którym panuje szacunek, tolerancja, poczucie otwartości mieszkańców, a więc ta wizja wpisuje się oczywiście w naszą strategię Floating Garden. Szczecin jest zielonym portem możliwości.
1: W opinii radnego opozycji Macieja Kopcia z Prawa i Sprawiedliwości symbolicznie porażkę władz Szczecina obrazuje wypowiedź wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej, byłego prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Szczecin, zdaniem Kopcia, właśnie Karnowski wymieniał w nie najlepszym kontekście.
3: Stwierdził, tam gdzie były mocne turbulencje, ten rozwój został przerwany. Zobaczmy Szczecin. Za prezydentury pana Jurkiewicza. Potem przychodzi pan Krystek, nadrabia pewne rzeczy, ale ten Szczecin dalej musi te rzeczy nadrabiać. I to pewnie wystarczy za komentarz do raportu, czyli świadomość mniej więcej jest taka, że Szczecinem rządzi prezydent Krystek. Pan prezydent mówił o marce Floating Garden. No, rozpoznawalność jest taka jak mniej więcej u pana Karnowskiego, Szczecina i tej marki.
1: Szef klubu, który współrządzi miastem, największego klubu Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Tyszler, z przychylnością patrzy na rządy w mieście.
4: Nie wiem, ilu mieszkańców nas słucha, bo to ważne rzeczy, aczkolwiek wiem, że dość nużące na dłuższą metę, bo mieszkańcy chcą po prostu, żeby miasto było skutecznie zarządzane i żeby były wszystkie tematy załatwiane, i te śmieci, i generalnie rzecz biorąc, żeby były miejsca pracy i miejsca wypoczynku. I to my jesteśmy trochę od tego, a przede wszystkim pewnie pan prezydent ze swoimi współpracownikami, żeby to wszystko, temu wszystkiemu sprostać. I jak widzimy, że chyba z pewnym jednak powodzeniem jest to zaufanie mieszkańców zdobywa. Czy je dzisiaj zdobędzie i czy naszymi głosami jako radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców, będzie miał wotum zaufania i absolutorium, to się za chwilę okaże.
1: Ten serialowy cliffhanger to chyba niepotrzebne krygowanie się, bo wiadomo było, że KO będzie za. Inny radny opozycji, Marek Duklonowski, oczywiście również krytykował.
5: Państwo pokazujecie dzisiaj zielony port możliwości. Kolejną piękną nazwę. Przez pryzmat tego, w jaki sposób państwo potraktowali tę markę, o której państwo tak hucznie ją zapowiadali, o której państwo hucznie mówili, z której dzisiaj nie zostało praktycznie nic, poza jedną rzeczą, że jesteśmy mega projektem makrodeweloperskim. Tak, rzeczywiście Szczecin dzisiaj dla deweloperów jest Mekką i to jest przerażające. Ja nie chciałbym, żeby zielony port możliwości, który państwo tak pięknie lansują, o którym tak pięknie państwo mówią i o który pan prezydent przedstawiał jako główne hasło strategii Szczecina 2025, stał się zielonym portem niemożliwości.
1: A na koniec zaskoczenia nie było. 22 głosy za, 7 przeciw w 31-osobowej Radzie Miasta Szczecin, a za rok kolejne absolutorium.

0: długo to trwało, bo przez kilka lat próbowano usunąć wraki z bulwaru Piastowskiego, czyli z okolicy Mostu Długiego w Szczecinie. Na szczęście udało się to, ale konieczna była współpraca Urzędu Wojewódzkiego, samorządu, a także spółek takich jak choćby Urząd Żeglugi Śródlądowej, Urząd Morski czy Wody Polskie. Jak więc słychać, sprawa skomplikowana, ale ze szczęśliwym zakończeniem, bo Daria i Konrad odpłynęli dzisiaj z bardzo reprezentacyjnej części naszego miasta. Gdzie się znajdą i dlaczego to tak długo trwało, posłuchajcie.
1: Co ciekawe, zachodniopomorski wojewoda Adam Rudawski był niezadowolony, że o ściśle tajnej akcji wiedziało zbyt wiele osób, zwłaszcza w mediach.
2: Nie było prób zablokowania czy jakiegoś innego rozwiązania tego problemu. Natomiast mieliśmy przecieki do prasy o terminie tego wykonania, które utrzymywaliśmy w tajemnicy, ale na szczęście, mimo moich obaw, to nie zaszkodziło tej sprawie. Ale było nieeleganckie. Ta sytuacja stała się groźna, kiedy wybuchł pożar na jednym z tych dwóch jednostek i po takich decyzjach prawnych podjąłem decyzję, że 11 maja wziąłem odpowiedzialność jako urząd wojewody nad odholowaniem tych okrętów. Zastosowaliśmy tak zwaną procedurę wykonania zastępczego, to znaczy w imieniu właściciela i na jego koszt odholowujemy zgodnie z prawem. Właściciel oczywiście na nałożone przeze mnie dwie kary odpowiedział negatywnie, nie chciał zapłacić tych pieniędzy, ale Urząd Skarbowy skutecznie wyegzekwował i te dwie pierwsze kary, które wynosiły w sumie 40 tysięcy złotych i zaliczkę na wykonanie tej usługi w wysokości 30 tysięcy złotych. Cała operacja jest na koszt właściciela.
1: Szef Komisji Gospodarki Morskiej Stanisław Kaup z KAO mówił już w czasie akcji odholowania, że dali sygnał do akcji.
3: Po wielu latach niemocy administracyjnej i też braku większego zainteresowania ze strony różnych służb, w końcu mamy sytuację, w której te wraki dziś zostają odholowane z tego reprezentacyjnego miejsca w Szczecinie. Przede wszystkim ja je utożsamiam jako pomnik dotychczasowej niemocy administracyjnej. Cieszę się, że wszystkie służby i wszystkie organy państwowe i samorządowe w końcu zrozumiały, jak istotny to jest problem i zaangażowały się całym swoim sercem i mocą.
1: Niezależnie od tego, kto może sobie teraz spinać ordery w klapy, Darii i Konrada wreszcie odholowano. Dokonało Odyńca. Tam stoją już inne tego typu zdezelowane i wycofane ze służby jednostki.
0: Odholowano, ale temat się nie kończy, bowiem jest też tak, że właściciel tych dwóch jednostek pływających jest winny żegludze szczecińskiej całkiem spore pieniądze za to, że przez tyle lat nielegalnie były one zacumowane przy jednym z najbardziej reprezentacyjnych nabrzeży Szczecina. Można się więc spodziewać, że choć Darii i Konrada na nabrzeżu już nie ma, to jeszcze możemy o nich usłyszeć. 23 minuty po godzinie 17:00 muzycznie Lola Young już teraz na naszej antenie.

0: Prowadził samochód pod wpływem alkoholu, więc kiedy zorientował się, że będzie kontrola policyjna, próbował zamienić się z pasażerem, który był trzeźwy, aczkolwiek policjanci byli czujni. Kolejna ciekawa sprawa z dzisiejszego dnia przedstawiona przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie, a mówi Nikola Podzińska.
1: Funkcjonariusze podczas patrolu zauważyli samochód osobowy zjeżdżający na teren zajezdni autobusowej. Ich uwagę zwróciło zachowanie osób znajdujących się w pojeździe. Mężczyzna siedzący za kierownicą opuścił swoje miejsce i przesiadł się na fotel pasażera. Natomiast pasażer zajął miejsce kierowcy. Sytuacja wydała się policjantom na tyle podejrzana, że postanowili skontrolować pojazd. Jak się okazało, powód zamiany miejsc był bardzo prosty. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna, który wcześniej kierował samochodem, znajdował się pod wpływem alkoholu. Drugi z mężczyzn był trzeźwy, jednak również nie uniknął problemów. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali prawo jazdy nietrzeźwego kierującego. Sprawa jest obecnie przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy.
0: No, nietypowa sprawa. Trzeba przyznać, a mówiła Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. I jeszcze w tej godzinie w Radiu Super FM informacje sportowe, ale połączymy się także na żywo z Piotrem Jarząbkiem, który jest na Gumieńcach na ulicy Zbójnickiej, gdzie kolejny raz mieszkańcy zamierzają zaapelować do władz miasta o zmianę planu dotyczącego remontu ulicy. To więc jeszcze przed nami, a na zegarach 29 minut po 17.
2: Ale to był dzień. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
2: I po reklamie.

0: To był dzień.
1: Alex Warren w Radiu Super FM za nami, a my już teraz łączymy się z Piotrem Jarząbkiem, który jest przy ulicy Zbójnickiej na Rumieńcach. Tam znów mieli się spotkać mieszkańcy, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z planów dotyczących tego, jak wyglądać będzie organizacja w czasie trwania remontu tej ulicy. Cześć Piotrze, dzień dobry.
2: Halo, cześć, dzień dobry.
1: Powiedz mi, jak tam dzisiejszy protest mieszkańców, bo on już miał miejsce kilka dni temu i to nie był zbyt duży frekwencyjny sukces, jak jest dzisiaj.
2: Tak, to prawda, ale też umówmy się, że nikt nie spodziewał się chyba aż takiej manifestacji, jak była chociażby kilka miesięcy temu w Podjuchach wobec tej budowanej bazy paliw. No tutaj jest teraz tak około, myślę, 30, może 40 osób i to wygląda bardziej jak takie spotkanie informacyjne, a nie jak protest, no bo też główną osobą, która tutaj mówi, jest tak naprawdę jeden z organizatorów tego protestu, pan Marcin Antończak, z którym ja też w zeszłym tygodniu miałem przyjemność rozmawiać, który no mówi, że faktycznie to oburzenie, ten sprzeciw mieszkańców wobec tego całkowitego zamknięcia ulicy, bo tutaj o to w tym spotkaniu tak naprawdę chodzi, że ta ulica w zeszłym tygodniu miała być całkowicie zamknięta, przyniosło skutek, no bo tak się finalnie nie stanie, z tego co mówił przed chwilą pan organizator, pan Antończak, ta ulica nie będzie zamknięta całkowicie, tylko będzie zamknięta etapami, więc można powiedzieć, że faktycznie to oburzenie przyniosło skutek, no i teraz trwają jeszcze jakieś tam rozmowy, ja za chwilę jeszcze wrócę tam, żeby jeszcze posłuchać szczegółów ostatnich, no i myślę, że z panem Antończakiem też uda mi się zamienić parę słów, także jutro na pewno też będziemy o tym informować.
1: Dzięki wielkie, Piotr Jarząbek z ulicy Zbójnickiej, bardzo ci dziękujemy, a więc jak słyszeliście w jutrzejszym wydaniu magazynu, ale to był dzień w Radiu Super FM, będziemy więcej na temat ulicy Zbójnickiej i planowanego tam remontu mówić. 19 minut i będzie godzina 18, najważniejsze informacje dnia, a jeszcze w tej godzinie między innymi informacje sportowe przygotowane właśnie przez Piotra Jarząbka, który zanim pojechał na Zbójnicką, to przygotował dla was porcję sportowych doniesień.

0: No, trzeba przyznać niezwykłe połączenie muzyczne, między innymi z Davidem Guettą i Andreą Bocellim za nami w Radiu Super FM, a przed nami Piotr Jarząbek i informacje sportowe. Ten tydzień zdecydowanie należy znów do Pogoni Szczecin, ale niekoniecznie, jeżeli mówimy o kwestiach piłkarskich, bardziej o kwestiach personalno-kadrowo-przygotowawczych.
1: Ekstraklasa to bardzo silna liga, mówił na pierwszej konferencji prasowej nowy trener piłkarzy Pogoni Szczecin Oskar Garcia. Hiszpan został zatrudniony niemal dokładnie miesiąc przed pierwszym ligowym sprawdzianem portowców. Jak podkreślał Garcia, w klubie stworzono mu świetne warunki do pracy.
2: The infrastructure is really good.
3: Muszę przyznać, że infrastruktura w klubie jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie i no, jesteśmy w takim treningu wprowadzającym. Tu w klubie klub wykonał bardzo dobrą pracę i od początku powiedziałem zespołowi, że musimy zaszczepić w drużynie taki zwycięski mental, taką zwycięską mentalność i powiedziałem też, że musimy w każdym meczu dawać z siebie wszystko, ponieważ wiemy, że tutaj na naszym stadionie zawsze prawie jest komplet, pełen stadion i jeśli dasz tym ludziom wszystko, jeśli zostawisz serducho za klub, zostawisz serducho na boisku, to niezależnie od tego, czy mecz wygrasz, zremisujesz, czy przegrasz, to kibice to docenią, jeśli tylko zostawisz wszystko, co masz z siebie na boisku.
1: Trenera Garcia zapytaliśmy także o znajomość polskiej ligi.
3: Wiem, że jest to liga, która bardzo szybko się rozwija i jest w moim przekonaniu jest to jedna z 10 najlepszych lig w Europie aktualnie. Pokazuje to między innymi fakt, że przychodzą tutaj bardzo dobrzy piłkarze i też bardzo dobrzy piłkarze z tej ligi odchodzą i sprawdzają się w Anglii czy we Włoszech, także na pewno pokazuje to, że Ekstraklasa jest naprawdę silną ligą.
1: Pierwszy mecz z trenerem Garcią na ławce portowcy zagrają 24 lipca. W pierwszej kolejce nowego sezonu Ekstraklasy u siebie podejmą Legię Warszawa.

0: 3 minuty i będzie godzina 18. Za chwilę na antenie Radio Super FM najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa Radio Super FM. Dzisiaj w tonie już przedwakacyjnym. Ostatnia środa miesiąca to jest zawsze czas, kiedy odwiedza nas dr Teresa Zalewska, psychiatra. I tak też będzie dzisiaj, a więc rozmowa już za kilka minut.
1: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś. Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham.
1: A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
0: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
1: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
5: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
6: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
5: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
7: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
5: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
8: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
9: Popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Jak już mówiłem, ostatnia środa miesiąca to jest czas na rozmowę z gościem cyklicznym. Doktor Teresa Zalewska nas odwiedza co miesiąc. Nie inaczej jest dzisiaj. Kłaniam się pani doktor, dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Będziemy rozmawiali dzisiaj na tematy już takie typowo przedwakacyjne, bo to jest nasza ostatnia rozmowa przed przerwą wakacyjną, ale tak nawiązując do informacji, które pojawiły się przed momentem dosłownie w serwisie Radia Super FM, rekordowo temperaturowy weekend nam się rzekuje. W Polsce 37 stopni, w Europie czasami nawet powyżej 40. Z punktu widzenia naszego samopoczucia i dobrostanu takie temperatury to jest coś, co może nas poważnie nadwyrężyć. Za zimno źle, ale za gorąco chyba jeszcze gorzej.
10: Tak, przed tym gorącem naprawdę jest ciężko uciec, no bo jednak musimy być na ulicy, musimy być w jakichś sklepach, musimy być w komunikacji miejskiej. Niestety nie możemy wziąć gwałtownego i natychmiastowego urlopu. Poza tym mieszkania też się nagrzewają, więc w nocy nie będą się ochładzać. Więc trzeba zwracać uwagę na to, żeby się chronić od słońca, od ciepła, nawadniać. Tu trzeba uważać te wszystkie osoby, które są chore na choroby układu krążenia, bo są bardzo narażone. Osoby, które również biorą leki psychiatryczne, też powinny zwracać uwagę, bo one bardzo często obniżają ciśnienie krwi. Także, ale też takie nawadnianie systematyczne, nie picie naraz dużej ilości wody, tylko jakby małymi łyczkami systematycznie.
9: Pani doktor,
10: posiłki. No i chronimy się.
9: Ostrożność, tak. A spotyka się pani z takimi przypadkami, że niektórzy ludzie gorzej funkcjonują w tym czasie wysokich temperatur niż na przykład w czasie albo zimowym, albo wiosennym, albo jesiennym? Czyli kiedy pojawia się wysoka temperatura, to pojawia się jakiś taki letarg, zobojętnienie,
10: taki moment, kiedy ciężko jest się skupić. Organizm zwalnia, jakby w ten sposób adaptuje się do tej wysokiej temperatury. Niejako ruchy są nasze spowolnione po to, żebyśmy nie produkowali nadmiaru energii. Często się też pocimy. To pocenie jest takim mechanizmem ochronnym organizmu przed wysoką temperaturą, ale sprawia nam to dyskomfort w miejscach publicznych. No, też nasze ubrania nie są przystosowane, bo często są skonstruowane z materiałów nieprzepuszczalnych powietrza, z syntetyków, więc tutaj naturalne, jasne kolory, osłonięta skóra, osłonięte głowy, okulary słoneczne, wygodne obuwie na niskim obcasie. I też zwracam uwagę, żeby po prostu unikać alkoholu. Alkohol wcale nie jest tutaj, no jest bardzo groźny, bo on też powoduje, że występuje podwyższone ciśnienie nieraz po alkoholu, że też krytycyzm nas się zmniejsza. No i oczywiście, jeśli jesteśmy nad wodą, no to już do znudzenia powtarzamy, żeby pod wpływem alkoholu jednak do tej wody nie wchodzić.
9: Tak, my też ostrzegamy, bo to jest zdecydowanie jeden z takich najbardziej aktualnych tematów ostrzeżeniowych w tym sezonie wakacyjnym. Pani doktor.
10: Też jeszcze chciałam dodać, panie redaktorze, że jak będziemy na przykład nad wodą, no to woda ma zdecydowanie niższą temperaturę, także też rozgrzani na brzegu, nie wchodźmy gwałtownie, szybko do wody, broń Boże, wskakiwać, zaadaptujmy się. Takie miejsca, które powinniśmy zmoczyć, ochłodzić, to jest okolice nadbrzusza, okolice pod pachami, okolice karku, żebyśmy się powoli przyzwyczaili do tej chłodnej temperatury i dopiero później zażywajmy kąpieli wodnych.
9: Na pewno chciałem jeszcze dopytać panią o te rzeczy związane z sezonem wakacyjnym, ale pod takim kątem już może mniej technicznym, a bardziej pod kątem związanym z naszą psychologią. Jak często pani spotyka się z ludźmi, którzy nie planują żadnego wypoczynku wakacyjnego, bo mówią, że nie mają czasu, że organizacja życia im nie pozwala, że nawet jak mają urlop, to zostają na miejscu, bo trzeba się zaopiekować dziećmi albo zrobić inne rzeczy. Czyli albo nie mamy urlopu, albo ten urlop nie służy nam po to, żeby gdzieś wyjechać, wziąć jakieś takie wolne, trochę bardziej zorganizowane.
10: Wydawałoby się, że temat urlopu to jest taki temat łakomy, pożądany i każdy jego pragnie i cóż to wziąć urlop i gdzieś pojechać. Otóż okazuje się, że to jest jest ogromny problem współczesnych ludzi pracujących. Już nawet dzisiaj, nawet w tym tygodniu miałam kilkoro pacjentów takich, którzy właśnie nie mają czasu na urlop, nie byli wiele lat na urlopie z różnych powodów, a to nadmiar pracy, a to taki pozorne też potrzeba bycia niezastąpionym, organizacja pracy w niektórych korporacjach, w niektórych instytucjach, takie zawody, które notorycznie nie chodzą na urlopy, są to na przykład lekarze, prawnicy, biznesmeni, także to jest z ogromną szkodą dla zdrowia.
9: No właśnie, ale to wynika z tego, że nie chcemy chodzić na te urlopy, czy nie pozwalamy sobie na to, żeby ten urlop brać, czy może i tak, kiedy ten urlop bierzemy, to nie potrafimy się przenieść do tej strefy wypoczynkowej typowo?
10: Wszystko to, co pan redaktor mówi, wszystko. I to, że nie mamy czasu, pozornie nie mamy czasu, bo jakby nakładamy sobie za dużo obowiązków na siebie, nie umiemy tej pracy zorganizować, popadamy w perfekcjonizm, wydaje nam się, że jesteśmy osobami niezastępowalnymi. To są jakby takie cechy osobowościowe, ale bardzo łatwo to wykorzystują też pracodawcy, którzy właśnie w ten sposób nas prowadzą, w ten sposób nami kierują, że może w innym czasie, może nie teraz, bo teraz jest trudna sytuacja, bo teraz jesteśmy albo przed wypłatą, albo po wypłacie, albo przed jakąś wielką inwestycją, albo już gonią nas terminy. Także wykorzystują pracodawcy też tego typu pracowników, którzy nie potrafią się asertywnie zachować i zadbać o swój urlop i o swój wypoczynek.
9: Jakie to może mieć konsekwencje, jeżeli my nie do końca będziemy w stanie sami zadbać o swój wypoczynek w tym sezonie wakacyjnym? No bo domyślam się, że zakładamy, że tym takim momentem szczytowym naszego powrotu do pracy jest jesień, czyli przed jesienią musimy zgromadzić na tyle dużo energii, żeby ona nam starczyła, no powiedzmy, nie do ferii zimowych, a chociaż do świąt Bożego Narodzenia.
10: Tak, wypoczynek jest nam potrzebny. Potrzebna nam jest przerwa w pracy, potrzeba nam jest zmienienia otoczenia i to odpowiednio też długa. Taka około 2 tygodnie, nawet do 3 tygodni ciągłego urlopu. Takie 2-3 weekendowe urlopy nie resetują naszego organizmu. I czym to może skutkować, takie pomijanie tych urlopów? Ano permanentnym zmęczeniem, które w konsekwencji będzie prowadziło do stanów lękowych, do stanów depresyjnych, do uciekania w uzależnienia i jeszcze jakby zapętla się takie koło zmęczeniowe i będziemy źle funkcjonować, jednakowoż bez urlopów w pracy będziemy mniej wydajni, będziemy źle funkcjonować w związku, bardziej rozdrażnieni, bardziej nadwrażliwi na wady drugiego partnera, będziemy źle funkcjonować w życiu seksualnym, też będziemy źle funkcjonować z dziećmi, z naszymi podopiecznymi. Będziemy mniej cierpliwi, bardziej srodzy do, skłonni do kar, rozdrażnieni. Także będzie narastało to nasze zmęczenie.
9: Tu pani doktor, na koniec, bo nam została minuta z delikatnym haczykiem. Taki, gdybyśmy mieli doradzić naszym słuchaczom, taki idealny urlop, taki urlop, który rzeczywiście coś nam da, to co musielibyśmy naszym słuchaczom doradzić?
10: Nie wiem, urlop gdzieś poza domem. Na pewno musi być to urlop co najmniej 2 tygodnie. Kolejna rzecz, musi być to urlop związany ze zmianą otoczenia. Na pewno na tym urlopie powinniśmy bardzo, bardzo ostrożnie pić alkohol, a nie pozwalać sobie właśnie dopiero użyć na urlopie alkoholu. Powinniśmy nie brać ze sobą komputerów, powinniśmy traktować komórkę jako narzędzie tylko do dzwonienia. Powinniśmy jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu i przy rozmowach, a jak mniej przy telewizorze, przy komputerze i przy komórce.
9: Tak jest. Takie rzeczy też doradzamy naszym słuchaczom na ten sezon wakacyjny, a doradzała dr Teresa Zalewska, psychiatra. Pani doktor, bardzo dziękuję, że pani była z nami przez ostatnie 10 miesięcy.
10: Też dziękuję, to był dobry czas. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi za zawsze interesujące pytania i tematy i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którym może mogłam podzielić się. To jest radość po mojej stronie, moimi doświadczeniami, obserwacjami. Także wszystkich pozdrawiam i życzę dobrego wypoczynku. No i cóż, chyba się
9: słyszymy się jesienią, dokładnie tak. Doktor Teresa Zalewska była naszym gościem. Jeszcze raz bardzo dziękuję i jednocześnie zapraszam was, drodzy słuchacze, na jutro. Jutro po godzinie 8 rano, poranna rozmowa Radio Super FM, a moim i waszym gościem będzie Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Trzymajcie się, do usłyszenia, spokojnego wieczoru.
4: Dobry wieczór. Super FM.

0: Super FM. Sport.
1: I Owoszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 6 drużyn jest już pewnych awansu do fazy pucharowej, a dla 5 mistrzostwa właśnie się skończyły. Na piłkarskim mundialu wszystkie reprezentacje zagrały już po 2 mecze i na razie najlepsze wrażenie robią mistrzowie i wicemistrzowie świata Argentyna i Francja. O tym, co jeszcze wiemy po pełnej drugiej kolejce fazy grupowej mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
2: Dobrze wyglądają też Norwegowie czy Amerykanie, ale już trudno cenić Anglików. Pierwszy mecz świetny, a wczoraj męczarnie i remis 0-0 z Ganą, więc media pytają. Oczywiście te Angielskie. Czy musimy polegać na Harrym Kane'ie? Odpowiada Thomas Tuchel, selekcjoner. Czy Argentyna zbytnio polega na Messi, a Francja na Mbappé? Tak po prostu jest, to piłkarze światowej klasy. Robią to co zazwyczaj, dają z siebie wszystko. Zresztą wszyscy dają z siebie wszystko. My w pierwszym meczu mieliśmy 3 różnych strzelców goli, a poleganie na Kane'ie jest po prostu naturalne. On uwielbia tę odpowiedzialność i chętnie bierze ją na siebie. A wśród drużyn, którym jak niegdyś Polsce został już tylko mecz o honor, są Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama.
1: A dziś na piłkarskich mistrzostwach świata początek ostatniej kolejki fazy grupowej. Najpierw o godzinie 21:00 mecze Szwajcarii z Kanadą oraz Bośni i Hercegowiny z Katarem. To grupa B. A w grupie A pewny awansu Meksyk zagra z Czechami, a Korea Południowa z RPA. Te mecze o 3:00. Frekwencja na tych mistrzostwach na pewno będzie rekordowa, mimo wysokich cen biletów i ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych przez administrację prezydenta USA. W 44 dotychczasowych meczach łączna frekwencja przekroczyła 2 850 000 kibiców, a stadiony średnio były wypełnione w 99,6%. Oczywiście rekord padnie, bo na tym mundialu zostanie rozegranych aż o 40 meczów więcej niż na poprzednich turniejach. Ale procentowo w XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarskiej Ligi Narodowej w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20:00. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Po pierwszym turnieju nasz zespół zajmuje 7. miejsce i ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w Radiu 100.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
1: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
4: Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Będą kontrole pracodawców w związku z upałami i zakaz grillowania u naszych zachodnich sąsiadów, również w związku z temperaturami.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Paulina Nawrocka. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, aby je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
5: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
4: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
5: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
4: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
6: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellonu. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
4: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
3: Dobry wieczór.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Niektórzy hollywoodcy i światowi twórcy zachowują się co najmniej dziwnie. Sean Penn nie znosi robienia sobie selfie i pod żadnym pozorem nie weźmie udziału w zgromadzeniu publicznym, w którym znajdzie się więcej niż 8 osób. To dlatego nie pojawił się na tegorocznej gali rozdania Oscarów, na której zdobył nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego, swojego trzeciego Oscara. Rewelacje te pojawiły się podczas rozmowy Seana Penna z prezenterką CNN podczas festiwalu Tribeca. Sean Penn jest stałym bywalcem festiwalu w dużej mierze dzięki jego długoletniej osobistej i zawodowej relacji z jednym ze współzałożycieli tego festiwalu, Robertem De Niro. I był jak zwykle szczery i bezkompromisowy podczas rozmowy, skacząc od tematów takich jak Ukraina przez nowo odkrytą pasję do obróbki drewna. Sean Penn wyjaśnił, dlaczego nie był obecny na Oscarach. To nie tylko gala wręczenia nagród, powiedział. Tak samo byłoby, gdyby ta grupa szła na afterparty. To zawsze oznaczało dla mnie dyskomfort społeczny. Za dużo ludzi. Takie większe zgromadzenia wywołują w nim lęk i wywołują przerażenie. Według Seana Penna rozmawiał on przed Oscarami ze swoimi współpracownikami z filmu Jedna bitwa po drugiej, który przyniósł mu Oscara. I wszyscy byli zgodni, że lepiej będzie dla mojego zdrowia psychicznego, jeśli nie wezmę udziału w rozdaniu nagród. Zamiast tego Sean Penn udał się na Ukrainę, gdzie niestrudzenie pracuje nad filmem, by rzucić światło na to, że kraj ten jest atakowany przez Rosję i potrzebuje wsparcia Zachodu. I cały czas rozwija swoje fascynacje filmowe. Już niedługo przystępuje do pracy nad filmem 6 stycznia i opowie o tym, jak podbijano Kapitol w roku, kiedy Donald Trump przegrał wybory.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na Mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami. Trener współgospodarzy Javier Aguirre mimo kompletu punktów uważa, że jego zespół stać na dużo lepszą grę. Moim zadaniem jest zadbanie o to, aby moi zawodnicy dobrze trenowali, dobrze ze sobą współpracowali, grali dobrą piłkę i wygrywali mecze. W tej chwili jesteśmy w trakcie tego procesu. W dwóch wygranych meczach nie zagraliśmy dobrze i nie byłem w pełni zadowolony. Popełnialiśmy błędy w obronie i w ataku. Dlatego mamy nadzieję, że w tym trzecim meczu, nawet jeśli nie będzie on idealny, zagramy przynajmniej lepiej niż w dwóch poprzednich. W drugim meczu w tej grupie RPA zagra z Koreą Południową, to o trzeciej. Grupa B zagra o 21:00, Szwajcaria z Kanadą powalczy o pierwsze miejsca, Bośnia i Hercegowina z Katarem o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją. Carlo Ancelotti wie, że od jego zespołu oczekuje się dużo lepszej gry. Ciąży na nas wielkie zobowiązanie, jakim jest rywalizacja na tych mistrzostwach świata. Nie zaczęliśmy dobrze w pierwszym meczu, drugi był już lepszy. Jesteśmy pewni, że trzecie spotkanie będzie jeszcze lepsze. To będzie na pewno trudny mecz, jak zwykle, ponieważ Szkocja ma swoje atuty. To walczaki grają bardzo dobrze zorganizowani i mają dobrych zawodników. Dla Szkotów gra na Mundialu z Brazylią to spełnienie marzeń, mówi obrońca Andy Robertson. To spotkanie, na które bardzo czekamy. Gramy przeciwko ogromnemu krajowi, najbardziej ikonicznemu na mistrzostwach świata i oczywiście najbardziej utytułowanemu. Ale to daje również nam szansę na spełnienie naszych własnych marzeń. W drugim meczu w grupie C, także o trzecim nad ranem, Maroko zagra z Haiti, które nie ma już szans na awans. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał dzisiaj KOL. To powrót do systemu sprzed lat, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.
3: Dobry wieczór. Tu super.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
4: Jest 20. Wiadomości Super FM.
5: Naczelna Izba Lekarska przeciw ustawie o jawności płac medyków. Jutro decyzja w sprawie absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedana.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Paulina Nawrocka. Zaczynamy jednak od nowych informacji o pożarze w Chorzowie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Strażacy walczą z pożarem składowiska przy ulicy Kluczborskiej. Płoną odpady wielkogabarytowe, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
6: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Na ten moment mamy na miejscu 32 zastępy, około 100 strażaków walczących z żywiołem.
5: W związku z pożarem władze Chorzowa zaapelowały do mieszkańców o nieotwieranie okien. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
7: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
5: Dlatego samorząd lekarski chce, aby ustawę zawetował prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się jutro stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko-Zygmunt Lewskiej z Lewicy, afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium.
8: I my, i jak podejrzewam, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
5: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone, bo radni Koalicji Obywatelskiej mają większość. Tuż przed wakacjami w piątek do użytku kierowców oddany zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami. To ponad 40 km nowej trasy i nieprzerwane połączenie drogą ekspresową Trójmiasta i Szczecina. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego Certosa na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 000 euro. Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 milionów euro. I jeszcze poważna wpadka Igi Świątek. Nasza tenisistka odpadła z turnieju w Bad Homburgu już po swoim pierwszym meczu. Górą 2-1 była Amerykanka Emma Navarro.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.
0: Super

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Hell's Bells Festival 2026. Będzie głośno i bezkompromisowo. W piątek i sobotę przez dwa dni szczecińska łasztownia zamieni się w stolicę potężnego brzmienia. Metal i punk rock w najlepszym wydaniu przejmą plac Gryfitów i portową przestrzeń tuż obok Starej Rzeźni. A co na Was czeka? Dwie sceny, dwa dni grania po blisko 10 godzin na dobę i aż 24 kapele. Organizatorzy ściągają zagraniczne gwiazdy, klasyków polskiego grania i najzdolniejszą młodą krew. W sobotę w Moczyłach odbędzie się dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry. Połączony z piknikiem przyrodniczym, wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami. A gwiazdą wieczoru będzie punkrockowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21:00. Dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry to okazja do poznania jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pomorza Zachodniego, aktywnego wypoczynku i rodzinnej zabawy w otoczeniu natury. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, a współorganizatorem gmina Kołbaskowo. Patronem medialnym jest Radio Super FM. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS w sobotę. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Dobry wieczór. Tu Super FM.
7: Super FM.

0: jest Super FM.
1: Super FM na 97,5.
2: Lock

0: mama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 21. Wiadomości Super FM.
5: Europejscy liderzy na spotkaniu państw E5 w Berlinie. Bohater afery w Szpitalu Południowym przerywa milczenie. I naturalne kosiarki w Krakowie. Owce i kozy ruszyły już do pracy.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Paulina Nawrocka. Przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność, mówił premier Donald Tusk w Berlinie po spotkaniu grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wbrew okolicznościom i emocjom będziemy chronić naszą jedność. Ważne, jak podkreślił Tusk, by ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny przed szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Amerykanie i Europejczycy zbliżają swoje stanowiska w sprawie Ukrainy i Iranu, a premierka Włoch Giorgia Meloni podkreślała, że Europa musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy aż do osiągnięcia trwałego, sprawiedliwego pokoju. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie oddziałem SOR placówki. Odmowę odpowiedzi tłumaczył brakiem obrońcy podczas przesłuchania. W związku ze sprawą prokuratorzy zadali byłemu ordynatorowi kilkadziesiąt pytań, mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
6: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna. A zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje.
5: Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratora przełożyła na poniedziałek, do czasu pojawienia się jego obrońcy. A sam były kierownik SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że twierdzenia doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach. Jak ocenił Kacprzyk, są próbą zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej. Lekarz podkreślił, że w sprawie śmierci jednego z pacjentów szpitala trwa już śledztwo prokuratury, w którym on sam nie jest stroną. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
7: Budowa nowoczesnego wielozadaniowego statku dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to inwestycja w bezpieczeństwo, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
8: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
7: Statek ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
9: W najtrudniejszych, jakie tylko są, statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
7: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
5: Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
1: Dobry wieczór.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Kolejne kontrole na warszawskim SOR-ze. Sprawę bada prokuratura. Decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego najwcześniej jesienią. I huczne urodziny z Leo Messim świętuje dziś cała Argentyna.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. To kolejna reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w placówce. Wczoraj w telewizyjnym wywiadzie były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stwierdził, że w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Dziś były ordynator Szpitala Południowego do złożenia wyjaśnień został wezwany do prokuratury. Jednak nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych przez prokuratorów, powołując się na brak pełnomocnika. W ciągu 3 ostatnich lat do prokuratury trafiło kilkanaście spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym. 5 z nich miało dotyczyć śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował Dawid Kacprzyk. Jednak, jak podkreśla Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej, w żadnej z prowadzonych spraw Kacprzyk nie ma statusu świadka ani podejrzanego.
3: 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
1: Według ministra sprawiedliwości w jednej z 12 prowadzonych spraw pojawia się natomiast nazwisko Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który wczoraj w wywiadzie obarczył Kacprzyka odpowiedzialnością za śmierć pacjentów. Jesienią może zapaść decyzja w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane, tym tak zwane małpki, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jak tłumaczyła, decyzja będzie uzależniona od oceny, czy system kaucyjny w Polsce funkcjonuje stabilnie, obsługując skalę zwrotu opakowań, które są charakterystyczne dla naszego rynku. Okres wiosny i lata jest kluczowy, bo właśnie wtedy pijemy więcej napojów, co wiąże się logistycznie z większą liczbą opakowań, które wracają do systemu. Społecznicy z Łodzi krytykują oficjalny raport o stanie miasta za zeszły rok. Zarzucają mu przemilczanie informacji i brak porównania Łodzi do innych miast. W związku z tym przygotowali własny dokument, a co w nim jest, to sprawdzał nasz reporter.
4: Jak mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, w przeciwieństwie do Łodzi inne miasta, jak Poznań, w oficjalnych raportach nie boją się porównań do innych stolic regionów.
5: Nie jest takich podrywań w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na 3., 4. miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest, pokazują, gdzie się powinni poprawić, w czym wypadają dobrze.
4: Zdaniem społeczników, co wybrzmiewa w ich raporcie, Łódź nie powinna skupiać się na organizacji festiwali, ale na przykład na depopulacji, pustostanach czy komunikacji miejskiej. Na to odpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
6: Wszystkie te elementy oczywiście są ważne i niezbędne w funkcjonowaniu miasta i to też staramy się robić. Tutaj nie ma jakichś dysproporcji między jednym a drugim działaniem.
4: Oba raporty, ten miejski i ten autorstwa Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, można znaleźć w internecie.
1: O czym informował Bartosz Kądziołka. Leo Messi kończy dziś 39 lat, a jego urodziny świętują nie tylko koledzy z kadry, ale i cała ojczyzna. Zdobywca 5 bramek w 2 meczach trwających Mistrzostw Świata jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Argentyńczycy wyszli dziś na ulicę, by śpiewać piłkarzowi życzenia.
2: 97,5 Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.